Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK2, Jelenia Góra.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas mieszanka słońca i chmur, a temperatura sięgnie 9 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie przyjemnie. Po południu spodziewajcie się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Jutro również mogą wystąpić przelotne deszcze z temperaturą do 17 kresek. W czwartek podobnie. Możliwe opady, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje. To po strzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
7: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
6: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
8: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
6: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
5: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
9: I jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
5: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
5: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Prawie 3 minuty po 6:00, to jest wtorek.
13: To jest,
12: to jest no, wtorek.
13: Jest afera, wyobraźcie
12: już
13: sobie.
12: Już od razu samego
13: od
12: rana.
13: Od samego rana jest afera. Spotkałem
12: nie zjadłeś nic.
13: Naszego kolegę. Nie, nie, no, jestem po dwóch śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
12: I nie zjadł nic.
13: Nie zjadł nic, ktoś mu mleko zajumał.
12: O, to nie ja.
13: No nie,
12: to
13: ja, nie jakaś nie, krowa nie, musiała nie, wejść i po prostu od sobie. No.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Ale krowa daje, nie zabiera.
13: A kto daje i nie zabiera, to nie się wiecie, gdzie się pnie.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie
0: rozumiesz?
1: Nie. Nie? Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, no bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają imieniny, tak? A, to no, ich to się tak wspomina. Tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, wchodzimy na nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Na przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł.
1: Wszystkim rośnie, wam poleciała
0: wszystkim
1: w dół,
0: rośnie, a wam spadło może, no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: uśmiechniesz się, bo będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy? 7268 26 826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Czekam na telefony. Dzielić się z innymi. Jest. Znamy Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
2: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
2: Pod kątem takim, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, a ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno? Do domu?
2: Tak? Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam.
0: Niech żyje nam.
1: Twój syn, hej! Dziękujemy.
0: I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest.
0: W pierwszym telefonie ile dobroci, prawda?
1: Już.
0: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22. A może i 22.15?
1: A może i później. Ale ojciec z 15-latkiem jest... To, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
0: Tak, jest.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje. Przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
2: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech,
2: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki. No, proszę bardzo.
2: Nie,
1: no,
2: ale to z PSL.
1: No PSL.
2: PSL, no bo PSL to by się zgadzał. PSL to przecież jest skrót.
1: No, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Nie, tak. Nie. Posady swoim ludziom. SK2. Może się zakochać.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas zmienna pogoda. Rano słońce będzie przeplatać się z chmurami, a temperatura wyniesie około 10 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 15 kresek, a deszcz może dać o sobie znać. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
16: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
15: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6.39? Nie, 6.40 w tym momencie, o tak.
2: 726-826-826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie. I właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo.
3: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, cały czas je słucham. Aha. Wasz humor, poczucie humoru i tak dalej jest bardzo fajne, przy tym też można poprawić właśnie dzień. Więc no co, życzę miłego dnia, wszystkiego najlepszego dla właśnie osób, które mają dzisiaj godziny i tak dalej. Więc do widzenia.
4: Do widzenia, do widzenia.
1: Dobranoc raczej.
4: Jeszcze te 5 minut snu.
1: Tak.
5: SK 2.
0: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki mamo, jarząbka.
2: Myślisz, że ona śpi do tej pory? Nie, leż na nogach. 726-826-826.
0: No taka wazelinka, delikatna, to musiała być twoja mama, no.
2: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
0: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, dobra? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
2: Cicho.
0: Spod kołdry.
2: Cicho.
0: Ale tak, że spod kołdry?
2: Cicho. Bo obudzisz.
0: Dobrze, ale tutaj 6.41.

0: No, ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no, może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no, z wakacji im się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale, nie, ale w dużej części. Zwróciły, tak. W dużej części. Niemieccy, już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane...
0: Że rezerwacja
1: moje,
0: i teraz za to wyroki
1: moje.
0: Sądu są.
1: I Niemcy pojechali, aha, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja. Eska.

0: Gorącego lata, Big Day. 3 minuty zostały do 7:00. Za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze. Dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat. Podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata. Jacek Kurski, 60 lat. Mają coś wspólnego z wjazdem Zbigniewa Ziordy, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.
1: Mamy następny.

Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6

0: sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
1: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz ale.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: W Jeleniej Górze poranek zacznie się pod znakiem chmur, a temperatura wyniesie około 10 kresek, więc może być chłodno. Na szczęście jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. W ciągu dnia chmury będą dominować, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Po południu możliwe są przelotne opady, które mogą utrzymać się do wieczora, kiedy temperatura spadnie do 15 kresek. Przygotujcie parasole, bo wieczorem może być mokro. Zaraz w SC2 newsy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
4: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
6: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
4: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
8: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
8: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 4,5 minuty po 7. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
11: Moja sąsiadka.
10: Twoja.
11: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
10: Jak z pieniędzmi?
11: No, butelki.
10: Wystawiła.
11: Tak się zastanawiałem, czy nie schylić.
10: I co? No. I co?
11: No nic, nie wziąłem. No, nie będę się schylał pod drobne.
10: No, ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. No wiem. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
11: Co
10: ty masz
11: sztukę
10: dzieci, powinieneś
11: tak
10: wiedzieć.
11: Jest.
10: Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
10: No. A ty chętnie przejmiesz.
11: A ja dlaczego?
10: Ale
11: nie?
10: Ja mówiłem w pustych PET.
11: A.
10: W pustych PET. W pustych butelkach PET.
11: Nie, to PETów nie chcę.
10: PETów nie chcesz. Nie. PETy dla dzieci. To nasze hasło. Dobre, nie?
11: Ładne. PETy dla dzieci.
10: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni my.
11: Bardzo proszę rządu, żeby tego nie spalił pomysłu oczywiście.
10: 5 po 7.

0: Bam, to jest moc najlepszych polskich hitów, że są baba babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12 miejscu naszej polskiej gorącej 20.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl, można zagłosować, dlatego, że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko że coraz mniej.
0: Że coraz mniej.
1: No to jest, słuchaj, wiesz,
0: powiedziałeś prawdę.
1: No powiedział oczywiście, że
0: powiedziałeś prawdę. Zdarza ci się czasem. sk2.pl, zakładka gorąca polska 20.
1: A ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem, którą. Proszę bardzo. O, ta propozycja dostaje ode mnie plusik.
0: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki sztuki, zazwyczaj w propozycjach.
1: Nieśmigane, no.
0: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: Gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek. Do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, bo tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2. SK2.

0: Znowu musimy to zaśpiewać. Teraz, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje. SK2.

0: powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się umiarkowanie. Słupki rtęci pokażą 12 kresek, a na niebie możemy spodziewać się przelotnych opadów. Ciśnienie będzie stabilne, nie przewidujemy większych zmian. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni, ale wieczorem znów mogą pojawić się przelotne deszcze, a termometry wskażą 15 kresek. Nocą wiatr nabierze na sile, co może utrudniać jazdę. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Silne porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu. internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
13: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
16: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. A to przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak,
1: tak. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V. Palcami. Tak. Wskazującym i środkowym tak, pokazujemy V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: czyli
1: prawda?
0: Pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria.
1: Tak.
0: Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają naszymi. Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc
0: to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem w pewien sposób, bo ja na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony tyłem. SK2.

0: mamy nie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo ja myślałem, że...
1: Czyli ziemniakach.
0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo.
1: Nie,
0: i cały czas.
1: Zmierzam do naszych polskich ziemniaków.
0: Ale ty masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkim. Coś w tym stylu,
1: coś,
0: tak?
1: Coś w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży, no.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: Nie będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie Państwa Miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucson.

0: ma? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Dziś przed południe w Jeleniej Górze zapowiada się z delikatnym, przelotnym deszczem, a temperatura osiągnie około 12 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem i w nocy możliwy jest silniejszy wiatr, który może trochę utrudniać jazdę. Jutro temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale deszcz może jeszcze się pojawić. W czwartek podobnie, z maksymalną temperaturą do 18 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
6: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
5: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
7: Usłyszeli zarzuty, zostanie przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.
5: Mówi Jolanta Rzepko, prokurator rejonowa w Kętrzynie. Nie wiadomo, czy mężczyźni przyznali się do zarzutów. Dziś mają pojawić się kolejne informacje w tej sprawie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Na jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie pojawi się wielkoformatowy mural z bohaterkami Powstania Warszawskiego. Autorką projektu jest uczennica Zuzia Ćmielewska.
8: Bardzo lubię malować właśnie portrety.
5: Mural pojawi się już w czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: SK2 Sport.
5: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Za Stal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 8:30.
13: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
12: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
13: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
12: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
13: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
13: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK 2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i
1: papież zrobił,
0: się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział, okej, okay,
0: nie ma
1: sprawy.
0: I to się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No, tylko że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał te 6-7. Mu się wydawało, że oni mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo, dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 10 po 8, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w państwach miasta.
1: I panowie.
0: Znaczy, miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody, dzień dobry.
5: Cześć. Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, zaczynasz. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
1: Jak mam ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
6: A jak wolisz?
1: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość,
1: bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
1: Druga litera, czyli to będzie A.
0: Nie, chyba. A to jest pierwsza.
1: Czyli B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Belgia.
1: Miasto. Jak?
6: Bełchatów.
1: Znana postać.
6: Barbara Mostowiak.
1: Roślina.
6: Bławatek.
1: Kolor.
6: Błękitny.
1: Zawód.
6: Blacharz.
1: Samochód.
6: BMW.
1: Imię.
6: Barbara.
0: No to imię, tak
1: to
0: po czasie.
1: Chyba już po czasie.
0: No tak, na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Blacharz czy blachara? Blacharz.
0: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiają samochody pod kątem jakby blacharstwa. No, dobra, roślina jest, nie? Ten bławatek, bo ja to
1: bławatek,
0: zawsze mam...
1: Tak.
0: Z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
1: Wszystko było.
0: No to 7
1: punktów.
0: 7 Iza.
6: Super, dzięki.
0: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak, z zasięgiem. No, 7 punktów dla ciebie. Teraz tak, Oktawian, w prawo, w lewo?
5: Też w prawo.
0: Też w prawo, proszę bardzo. Dobrze to koło teraz chodzi.
1: Nie wiem, że naprawiłeś, dobrze, że się tak zamachnął, że ja po prostu ziewam.
0: Naprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I. 20 sekund. Uwaga, Oktawianie. Państwo.
5: Indie.
0: Miasto.
5: Iława.
0: Tytuł filmu.
5: I kto to mówi?
0: Imię.
5: Iwona.
0: Roślina.
5: Roślina. Irys.
0: Potrawa.
5: Potrawa. Indyk pieczony.
0: Zawód.
5: Informatyk.
0: Samochód. No i...
1: No i Iveco na przykład ja bym powiedział.
0: A no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
1: I kto to mówi,
0: to jest
1: bardzo
0: film?
1: Bardzo,
0: tak.
1: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
0: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
1: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
0: Tak? Że będzie dogryweczka?
1: Tak.
0: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
6: Oczywiście.
0: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
5: Tak.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana, jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N, ny. I teraz kategoria to...
1: Uwaga, kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
0: Religia.
6: Iza,
0: słuchamy.
1: Iza pierwsza.
6: Ten naklęcznik.
1: Jeden.
0: Naklęcznik, powiedziała Iza.
1: No,
0: naklęcznik.
1: Iza,
0: jest klęcznik, a naklęcznik...
1: No. Iza, gdzie idą dobre osoby?
0: No, na przykład do, nie,
1: nie,
0: nie,
1: nie,
6: do nieba.
0: Nie, no, na przykład, nieba. Na przykład, ale na klęcznik Oktawian.
1: Yeah.
0: Oktawian, błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
5: Iza, dziękuję za grę.
0: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
6: Czy, oczywiście.
0: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
6: Bam się dobrze.
0: Dobrze, Izunia, do ciebie.
5: Miłego dnia, Izuniu.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy Nagrody Pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wybor

0: autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie. Polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
1: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Dzisiejsze przedpołudnie w Jeleniej Górze przyniesie nam łagodne temperatury z termometrami wskazującymi około 14 kresek. Może się zdarzyć, że przelotny deszcz nas zaskoczy, ale nie powinno to popsuć nastroju. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będziemy pełną piersią. Wieczorem temperatura wzrośnie do 19 stopni, ale uwaga na silniejszy wiatr, który może dać się we znaki. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
21: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
22: Staram się polskie.
2: włoskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
20: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę na aukcji w Christie's w Nowym Jorku. Dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem?
1: Pam, pararam.
0: Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
2: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. To jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
2: To specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak. A jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z Seicentami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali? No.
2: Na biwakach.

0: Honking East.
1: Honking East. Nie, dziękuję.
0: Honking East.
1: Już dzisiaj jadłem.
0: Honking, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Honking East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 metrów kwadratowych. To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany dwa się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz. Fleska 2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Niego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko
1: dobrze.
0: Jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 5 minut do 9, masa dobrej polskiej muzyki po 9. Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Leczą.

0: Od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
1: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
0: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
1: To nawet lepszy początek.
2: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna pogoda. Termometry wskażą 14 kresek, a niebo przyniesie chwilowe opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Powietrze będzie dobrej jakości, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Wieczorem temperatura wzrośnie do 19 stopni, ale uwaga na silny wiatr, który może dać się we znaki kierowcom. Warto więc zachować ostrożność na drogach. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy, które na pewno Was zaciekawią.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie MON, Cezar Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
3: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
2: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
4: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku.
5: Dal lavoro attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte.
4: Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
2: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest już 17. psim funkcjonariuszem w regionie.
6: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
2: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
7: SK2 News, Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz, boisko w Piechowicach jest gotowe. Niebawem będzie można grać i ćwiczyć tężyznę fizyczną. Wszystko dzięki kwocie ponad 1,5 miliona złotych z PCK i terenowi udostępnionemu przez miasto. Otwarcie już w piątek.
9: Będzie nadzorowane przez szkołę, ale boisko będzie udostępnione poza godzinami lekcyjnymi. Będzie służyło wszystkim, ono jest monitorowane.
8: Mówi starosta karkonoski Mirosław Górecki. Boisko ma być czynne codziennie do godziny 22:00.
10: Dziewiąta trzy na zegarach, dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy Wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11:00. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
11: No to gramy.

O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK 2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogodą, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. To zespół Golden Life, a jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład z tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
12: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
15: I po reklamie.

0: takich trzech, jakich dwóch, to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK dwa różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodziny Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK dwa i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
12: I po reklamie.
13: Dziś przed południe w Jeleniej Górze zapowiada się z lekkimi opadami deszczu, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając około 15 kresek. Wiatr nie będzie zbyt silny, więc nie powinien sprawiać problemów. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, ale temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro znowu możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą 17 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
14: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Jukst koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dopłynąć do brzegu, czwartego nadal szukają strażacy.
15: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca.

0: miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
1: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie. To po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów. Niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
2: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
1: Relacjonuje Ewa Rein, kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
3: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
4: Mnie interesują te wszystkie imprezy studenckie. Gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę.
5: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak? I nie ma jakichś takich barier między sobą.
1: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe, czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz, James Collin czy Mr. Polska to gwiazdy tegorocznych juwenaliów w Jeleniej Górze. Jedna z największych imprez w naszym mieście rusza już w ten czwartek i potrwa 3 dni. Drugiego dnia w ramach finału jeleniogórskiej Ligi Roka wystąpią na scenie finaliści tegorocznych ligowych zmagań. Zawodnik jeleniogórskiego Just Swim Beavers triumfuje na Mistrzostwach Dolnego Śląska z zawodów we Wrocławiu. Andrzej Juszko wrócił z 3 tytułami Mistrza Dolnego Śląska. Pobił także rekordy na 50 i 100 metrów stylem klasycznym.
8: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10.
6: Bez reklam, jeden po drugim. Teraz gramy

0: Dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2, a przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
3: Urłodzień.
2: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
3: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam do Orła Cień.
2: Jaki strzał od razu.
3: Prawda?
2: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
3: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
2: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
3: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
2: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puenty.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
7: Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie.

0: 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brikomarsze, nasze ceny rządzą.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.
14: Przygotujcie się na wtorkowe południe w Jeleniej Górze, bo pogoda zapowiada się ciekawie. Termometry pokażą 17 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Możliwe są przelotne opady, które mogą trochę namieszać, ale na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może sprawić kłopoty na drogach, dlatego bądźcie ostrożni. Temperatura wzrośnie do 18 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
15: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla 4 zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
16: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze. Tak, czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc 4 panów przesłuchanych, no każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
15: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
17: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są

0: objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
1: Jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
2: I na takim odcinku trzeba zwolnić. Albo mandat.
1: Trzeba zwolnić albo mandat.
3: No to jest droga, na którym się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
4: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz najpierw podpalał, potem gasił. Jest tymczasowy areszt dla strażaka ochotnika z Bolesławca. 33-latek miał zdaniem prokuratury wzniecić 3 pożary lasu w leśnictwie Kozłów i Bernatów. Potem brał udział w akcjach gaśniczych. Łącznie spłonęło ponad 120 akrów lasu. Mężczyzna przyznał się do winy, tłumacząc, że podpalał z głupoty. Grozi mu od roku do 10 lat. Poszukiwania 19-latki z Jeleniej Góry zakończone. Dziewczyna cała i zdrowa została znaleziona dziś rano w powiecie strzegomskim. Poszukiwania trwały od wczoraj.
4: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 11. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal. A zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na Kortowiadę czekają.

0: Ignacy czeka na znak w Radiu SK 2. Ja za to czekać zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
7: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
8: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
9: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
20: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
1: I po reklamie.

0: Vas.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta i niedostępna, proszę

0: Wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.
14: Dziś po południu w Jeleniej Górze ciepło. Termometry pokażą 17 kresek. Niestety chmury mogą przynieść deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewamy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro dalej możliwe opady, a temperatura maksymalna sięgnie 18 kresek. To już wszystko na teraz, a za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
15: Jest 12. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
16: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
15: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa nr 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana. Informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Østfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
17: SK2 News. Jelenia
18: Góra. Błażej Stachewicz. Przetarg na drogę pod lupą CBA. Jak poinformował dziś starosta Karkonoski, procedury przy budowie drogi 366 były prawidłowe. To wynik audytu przeprowadzonego w sprawie przerwanej budowy odcinka.

0: z Piechowic do Kowar. Niebawem ma zostać ponownie wyłoniony wykonawca. Tym razem przetarg odbędzie się pod nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie będą działać bramki ani aplikacje, nie kupicie biletu wstępu. To nie awaria systemu, ale Europejski Dzień Parków Narodowych. Z tej okazji już 24 maja, czyli w niedzielę, KPN będziemy zwiedzać za darmo.
1: 2 minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2, melodie wkrętki. Zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
2: Tak.
1: Chciał odpraw lotniczych, odpowiedziano Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
2: To znaczy jaką podmiankę?
1: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
2: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
1: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
2: No ale to co mi pani radzi? Bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
1: no,
2: o czym
1: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
2: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
1: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie
2: nie
1: wzajemnie przekazali.
2: Nie znam nikogo, proszę pani, moja lecę na wakacje, nigdy nie.
1: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
2: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
1: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
2: ale
1: proszę
2: to jest
1: pani...
2: kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem, no zamówiłam...
1: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
2: Proszę?
1: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
2: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę dzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
1: Do Tomasza pani chce dzwonić?
2: Tak.
1: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
3: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
2: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę. Nosel wkręca.

0: To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? I główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie, jak bardzo bogaci będziemy za parę lat.
1: SK2. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
10: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
11: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

0: To już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
1: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
1: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz

0: Rossmann.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 18 kresek. Chociaż słońce będzie się przebijać przez chmury, warto mieć przy sobie parasol, bo mogą pojawić się przelotne opady. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja zmieni się nieco, bo nadciągnie silny wiatr, a deszcz stanie się bardziej intensywny. Temperatura spadnie do 15 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
11: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem, a wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
12: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany, i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
11: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
13: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non-stop.
14: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł, doszedł do połowy góry na samym szczycie.
15: Tam gdzieś między tymi domami.
14: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
11: Mówią mieszkańcy Niebieszczan, gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
9: SK2 News, Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz miał gasić pożary, ale spalił 120 akrów lasu. 33-letni strażak ochotnik usłyszał zarzuty sprowadzenia zagrożenia mienia wielkich rozmiarów w rejonie leśnictw Kozłów i Biernatów, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
17: Umyślnie wniecił w trzech różnych miejscach pożary lasu. Następnie brał on udział w akcji gaśniczej jednego z terenów objętych pożarem jako strażak ochotnik. Złożył wyjaśnienia, twierdził, że podpalał las z głupoty.
16: Strażak podpala przyznał się do winy, a grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
18: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz dwie po pierwszej to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie.

0: No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak gramanam, bez ciebie umieram. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski, będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka: wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu, ja się pytam? No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę, a czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę, chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam, szukam i

0: ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, no być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z Aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
2: SK2, najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
12: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: I to tu?
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Jak tak, to Allegro.
21: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
22: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
24: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
25: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
26: A właśnie, że pasuje.
27: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
28: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: To jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Kawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dyskontowe asy w netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na

0: teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Przed nami popołudnie w Jeleniej Górze, które zapowiada się dość mokro. Temperatura osiągnie 19 kresek, ale niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, z których może spaść deszcz. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. W nocy jednak wiatr się nasili, co może utrudnić jazdę, a temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro i w czwartek nadal deszczowe chmury i maksymalnie 18 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
12: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych, dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
13: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
12: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Zapewnia premier Donald Tusk, chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
14: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko was, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
12: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
15: Błażej Stachewicz. Od roku zamiast remontu spory i niejasności. Niebawem mogą jednak ruszyć prace. Audyt w sprawie drogi 366 Piechowice-Kowary nie wykazał uchybień. Należy jednak wykonać ponownie odwierty sprawdzające grunt przy zbiorniku Sosnówka, mówi starosta karkonoski Mirosław Górecki.
16: Jeżeli będzie grunt inny niż w pierwotnym projekcie, no to projektant będzie się zastanawiał, jaką technologię zastosować do remontu tej drogi.
15: Przetarg na ten etap prac może ruszyć w połowie czerwca. W planach jest 10 takich etapów z finałem pod koniec 2029 roku.
17: A zajrzałem sobie ostatnio na social Eweliny Flinty, jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14.

0: 20 minut po godzinie 14 na scenę to Urszula w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?

0: więc to...
1: Nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach, na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe z Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a to Stanach. No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność. To wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka.
18: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
21: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15 i o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo i to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy.

0: promocją.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
4: I po reklamie.
5: Popołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się z temperaturą około 19 kresek, ale niestety parasole mogą się przydać, bo prognozy wskazują na deszcz. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę, dlatego kierowcy, bądźcie czujni. Jutro aura nie ulegnie większej zmianie, deszcz nadal będzie obecny, a temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
6: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
7: Trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
6: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry.
6: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
8: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
6: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
9: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
6: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
10: Błażej Stachewicz. Rekordowe wsparcie dla dolnośląskich wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdał promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Sfinansowane zostaną lokalne i oddolne pomysły mieszkańców za łącznie ponad 1 600 000 zł. Wartość projektów do 12 000, a takie wsparcie trafi do 150 miejsc w całym województwie. To będzie gravelowe święto w Izerach. 6 czerwca rusza Gravel Adventure. To też okazja na kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Czeka przeprawa przez góry izerskie w ramach dystansów ultra.
11: 2,5 minuty po godzinie 15. No to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22. Ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewywanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też Wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tania w wyszkoni, lampa i sofa. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w Jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, a potem Lizar.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Love Irish już za nami, to jest Teska 2, najlepsze polskie hity, gramy 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu. Opolska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie, więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
5: Prawda według faceta na pierwszej randce.
6: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
7: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
10: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
21: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
22: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
23: A właśnie, że pasuje.
24: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
25: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
26: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
27: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
28: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
29: Lidl, to się opłaca.
30: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
0: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
5: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarządek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich kierowców.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja.

0: To gdzie?
1: To tu. Oto Motolease.
2: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
3: I po reklamie.
4: W Jeleniej Górze po południu czeka nas deszczowa aura. Temperatury osiągną 19 kresek, więc mimo opadów będzie stosunkowo ciepło. Powietrze nie zachwyci jakością, ale ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem i w nocy spodziewajmy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, dlatego warto zachować ostrożność na drogach. Jutro deszcz nie odpuści, a temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
5: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
6: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żurek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
5: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgii Tichyi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
7: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
8: Na maszynach CNC wycina się taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
5: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz nie wiedziała, czy rzeczywiście rozmawia ze swoją córką i straciła 8,5 tysiąca złotych. Ofiarą oszustów padła 62-latka z powiatu trzebnickiego. Kobieta przesłała oszustom dane do karty oraz numer PIN po wcześniejszym kontakcie SMS-owym. Alkohol i pamiątkowe zdjęcie to nie zawsze idzie w parze. Przekonali się o tym dwaj mężczyźni, którzy spotkali się na Starościńskich Skałach we Lwówku Śląskim. Jeden z nich, 64-latek, spadł ze skał. Miał 1 promil alkoholu we krwi.
10: 2,5 minuty po godzinie 16. To jak to bym wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina w pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: prawdę ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kryży i Tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: sumie to tak jak śpiewa Oscar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oscar Sims cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie.
3: Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
10: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
11: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Masz Allegro Smart?

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
10: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewałem, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama. Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awf.wroc.pl.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-obawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich

0: Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
0: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowę na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
2: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam w weekend nawet 30 stopni.
3: SK2 News, Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Chcemy, aby CBA przyglądało się przetargowi. Starostwo Karkonoskie zapowiada wznowienie remontu drogi 366. Prace stanęły w martwym punkcie rok temu. W czerwcu może ruszyć ponowny wybór wykonawcy, mówi wicestarosta Agnieszka Lemiszewska.
5: Zależy nam na bezpieczeństwu mieszkańców oraz pieniędzy publicznych. W chwili ogłoszenia przetargu poprosimy o nadzór CBA w całym procesie przetargowym, żeby właśnie była transparentność, bezpieczeństwo.
4: Prace dotyczą odcinka przy zbiorniku Sosnówka na drodze między Kowarami i Piechowicami.
6: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
7: Wtorek.
6: Tak, zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
7: Przyniosłem
6: dla
7: informację, najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
6: O, bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
7: No to już lecę po coś innego.
6: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

Ewa Farna i ewakuacja to jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, więc ja pytam Was, jaki uczynek dzisiaj Wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla Was karnety na kortowiadę, czyli wielkie juwenalia.

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. I oczywiście my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząby.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: I po reklamie.
12: Jest to 18.

0: Zachowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański, rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
1: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać, bo nie, tutaj, jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
1: No ale Kuba, zobacz, jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek. SK2

0: Messiah. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł. No ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

0: nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK 2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella.
1: SK 2.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać. Na Messengerze Radio SK 2 zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi kochani, witam Was gorąco. Będzie się działo w tym tygodniu 22 maja, czyli w najbliższy piątek o 19. Zapraszam Was do Vintage Bistro. Tam pojawi się Zbychu Grabowski ze swoim najnowszym programem stand-upowym Kryzys Życia Średniego. Czy będzie dobrze, czy raczej średnio? Przekonacie się o 19 już w najbliższy piątek. Jelenia Góra, Vintage Bistro. A bilety możecie dostać na Kup Bilecik.
0: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na Kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię Wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult i Gdy nie ma dzieci. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2.

0: Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juwenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię.
1: SK2.

0: Perfekt. Raz po raz tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie bawimy się w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć Julciu!
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
0: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
3: Czyli zawsze.
0: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać i nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
3: super
0: jasne?
3: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
3: Owszem.
0: Z kim?
3: Z mężem.
0: Lubisz zespół Wilki?
3: Jak najbardziej.
0: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
3: Oczywiście.
0: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
3: W żadnym wypadku.
0: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
3: Pod żadnym pozorem.
0: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na Kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
3: Najprawdopodobniej tak.
0: No dobrze, to super. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio zasłużył.
3: Wymuszę na nim, żeby się postarał.
0: Bardzo dobrze. I o to chodzi. Jeszcze trochę czasu wam zostało, bo właśnie Kortowiada w Olsztynie odbywa się w ostatni weekend maja, więc ja wam życzę udanej zabawy i bardzo ci dziękuję za udział tutaj w naszej zabawie.
3: Dziękuję również.
0: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa!
3: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my już teraz gramy dalej. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK2. No bo to są najlepsze polskie hity.

0: Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić, no to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-obawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
1: I po reklamie.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Błażej Stachewicz, zapraszam. Galeria Nowy Rynek. Nie ma czasu, nie będzie czekać i robi Dzień Dziecka nieco wcześniej, tydzień wcześniej, bo już w sobotę, 23 maja od 11 do 18 w Jeleniej Górze na Podwalu najmłodsi będą mogli wziąć udział w miasteczku Brawlerów. Czeka strefa turniejowa, strefa VR, będą tablety, strefa Brawl Boys z misjami i wyzwaniami, a także budka 360.
6: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie, my w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy Szeroko Zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.

Universe, Beata Kozidrak. Tyle chciałem Ci dać. Tak Wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą, ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad polskim

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hit grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Sprawdzamy, co dzieje się w kinie. W kinie Lot Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 20.15, czyli już niebawem. Natomiast dzisiaj w Heliosie możecie zobaczyć dwójkę Mortal Kombat o 20.40. O 21.00 Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, czyli dokumentalny obraz zarejestrowany w czasie jednej z tras.
5: Magazyn lokalny.
6: Czas na kolejny magazyn w SC2. Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Szkoła męskich grup, tworzenie warsztatów, ale także kręgów skierowanych do mężczyzn. W końcu klub męskich spotkań w Jeleniej Górze, czyli miejsce, gdzie mężczyźni mogą znaleźć wsparcie i możliwość wyrażania siebie. Dzisiaj męskość będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Będzie też o kryzysie dotychczasowego obrazu mężczyzny, który rzadko ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak wygląda świat współczesnych facetów? O tym dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem Wojciechem Antonikiem, współtwórcą klubu męskich spotkań w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę. Cześć Wojtku, witam cię bardzo gorąco. Powiedz proszę, jak to wszystko się zaczęło?
7: Byłem w kręgu mężczyzn, do którego się zostałem zaproszony i dołączyłem. I mój przyjaciel Paweł Zbrożek podczas takiego podsumowania po kręgach rozmawialiśmy sobie. Mówi, wiecie co, jest taka fajna szkoła, pierwsza szkoła dla mężczyzn w Polsce. Chyba się wybiorę. I ja ci powiem, że wtedy mi tak zawaliło serce, po prostu ja już wiedziałem, że tam będę. Ja nawet nie pytałem, co to za szkoła. Po prostu to było totalnie mnie to zawołało z takiej rzeczywiście mojej własnej chyba potrzeby wewnętrznej, która się ujawniła w tym momencie.
6: Wydaje mi się, że większość facetów nigdy nie była na takim spotkaniu i coś powoduje, że tam trafiają. Czy ktoś cię na przykład zachęcił, czy to był jakiś moment w życiu, który spowodował, że czegoś zauważyłeś, że może czegoś brakuje? No bo idąc gdzieś, idziemy po coś, prawda?
7: Dobre pytanie. Skąd to się wzięło? Ja myślę, że to jest kwestia świadomości. Mhm. I w pewnym momencie pojawia się w życiu mężczyzny, kobiety, człowieka pytanie, jaki też sens ma moje życie.

0: w życiu. Zadajemy pytanie sobie, co dalej, gdzie idziemy, gdzie idziesz. I to był też taki moment, w którym ja po prostu też sobie zadałem to pytanie. I myślę, że to mnie zaprowadziło do kręgu mężczyzn i tam przeżyłem taki szok, że na początku myślałem, że dalej jest tak jak w męskim, że to jest jakiś sposób mimo wszystko rywalizacji, pokazania siebie w jak najlepszym świetle. Mhm. Ja to odgrywałem przez pewien moment, a potem zobaczyłem, kurczę, to jest bezpieczna przestrzeń. To jest bezpieczna przestrzeń do spotkania się między mężczyznami i to jest w ogóle super. Coś, o czym chyba zapomniałem od czasów bycia bezpiecznym przy ojcu.
1: Czyli klub męskich spotkań to jest odpowiedź na potrzeby mężczyzn, których chyba też wielu nie potrafi nazwać. Jak taki klub działa? Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy cały czas nie wie, jak to wygląda w praktyce.
0: To jest spotkanie. Przede wszystkim spotkanie mężczyzn, którzy pojawiają się, każdy ma swoją potrzebę, tak? Jednemu jest źle, drugi potrzebuje, nie wiem, przyjaciela, trzeci potrzebuje się wygadać, czwarty nie ma wokół siebie społeczności męskiej. Mhm. Więc jakby to jest niekończąca się lista potrzeb i tacy mężczyźni przybywają. To jest konwencja, ja bym powiedział trochę kręgu, ale też nie do końca, bo kręgi są bardzo jakby hermetyczne, w pewnym momencie są zamknięte, to jest pewna bryła geometryczna zamknięta. A my mamy otwartość. Mhm. Dlatego to jest klub. Dlatego, że możesz przyjść, możesz pobyć, nie musisz być następnym razem, możesz być wtedy, kiedy możesz, kiedy pozwala ci czas i masz taką potrzebę. I to jest, uważam, dobre, bo nie czyni ciebie, w tobie zobowiązania. I to jest, słuchaj, rozmowa mężczyzn, gdzie na przykład ja czy Paweł, bo jestem współtwórcą tego klubu, rozpoczynamy od siebie, czy jakby dajemy taki przykład. I osoba, która rozpoczyna pierwszą rundę na przykład, mówi o tym, co w tym momencie jest dla mnie ważne, z czym ja jestem. I jeżeli to są nowi mężczyźni, to po prostu przedstawiamy się. Kilka zdań mówimy o sobie, o tym, co robimy, jak się mamy w życiu. I to jest jakby pierwsza runda. Druga runda to jest taka, w którym jest konkretny na przykład temat. Mhm. Czyli może być to temat pod tytułem ja i moje granice. Konwencja wypowiedzi jest taka, że ten, który mówi, ma całą przestrzeń. Czyli może być to na przykład kij w ręku, czy kamyczek, czy cokolwiek.
1: Czy jakiś atrybut osoby,
0: który po prostu jakby w tym momencie, kiedy ty przemawiasz, wszyscy ciebie słuchają. Nie ma doradzania, nie ma przerywania, więc jest bardzo wysoka jakby kultura tej komunikacji zachowana, co czyni bardzo bezpiecznym to, co robisz. Ty możesz powiedzieć to, co czujesz, nikt ci nie przerywa i to jest w ogóle super. My jesteśmy totalnie nieprzyzwyczajeni do tego, że ktoś nas słucha. Ja się uczę słuchać. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, przypominałem sobie momentami posłuchaj. Posłuchaj. Więc to na tym polega i wplatamy w to też elementy warsztatowe pracy z ciałem i z emocjami.
1: Czym klub męskich spotkań różni się od terapii? Czy można rozpatrywać tą formę spotkań właśnie jako element, formę terapii?
0: Nie terapeutyzujemy, a terapia się dzieje. To jest taka różnica. To znaczy to, że sama szczera i bezpieczna forma komunikacji, jakim są nasze spotkania, są już pewną formą terapeutyczną, bo to, że my możemy się w sposób bezpieczny i na wysokim poziomie jakby kultury słowa i komunikacji ze sobą spotkać, czyni bardzo te spotkania wspierającymi dla mężczyzn. Mhm. Bardzo często jest tak, że oni wypowiadają treści, których nie wypowiedzieli do tej pory. Bardzo często

0: To jest tak, że pojawiają się łzy, które nie pojawiały się przez lata. W związku z tym to jest efekt terapeutyczny. Natomiast my nie jesteśmy terapeutami, jesteśmy warsztatowcami dobrze przygotowanymi i potrafimy przestrzeń utrzymać w bezpieczeństwie i dobrze wiemy, co mamy robić, gdyby wydarzyło się coś odbiegającego od zasad, które tam panują. I też te zasady są przedstawiane. Jeżeli osoby są zaburzone, to jakby nie mogą przystępować do kręgu i każdy ma też swoją odpowiedzialność, przystępując do takiego spotkania klubu. Więc jakby tak to wygląda.
1: A powiedz mi, czy taki klub męskich spotkań, jaka jest geneza, że te kluby powstały? Bo musiała się stworzyć jakaś przestrzeń, czegoś wydaje mi się mogło zabraknąć, żeby właśnie takie kluby mogły i musiały się pojawić. Czy to jest na przykład, nie wiem, odpowiedź na zmiany społeczne?
0: Myślę, że jest to odpowiedź na zmiany społeczne. Bardzo silnie rozwijającej się części żeńskiej. Kobiety bardzo mocno w Polsce się rozwijają, bardzo szybko i dynamicznie współpracują ze sobą, są świadome, uczestniczą w około 92% spotkań warsztatowych, wcale nie zakomunikowanych, że to są warsztaty wprost dla kobiet, mhm. I to jest ciekawe. Średnio uczestniczy w spotkaniach właśnie tylko kilka procent mężczyzn, co już pokazuje, że robi się dysproporcja. Mhm. Czyli w komunikacji kobiety w ogóle mają lepiej rozwinięte zdolności z prostej przyczyny, bo tak był ułożony świat, że mężczyzna wszedł do pracy, wykonywał pracę, kobieta była w domu, miała dużo swojej pracy domowej, ale też dużo sposobności do komunikacji. Choćby nawet budowania z dzieckiem. Co totalnie wykształciło w ogóle wiele talentów w kobietach do tego, żeby na przykład wielowątkowo móc coś robić i rozmawiać i jeszcze coś
1: albo
0: wykonywać.
1: Odbieranie niewerbalnych sygnałów.
0: Dokładnie. Dlatego zaczęła się pogłębiać bardzo różnica w komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. I ja myślę, że to jest reakcja na to, że po prostu zwyczajnie kobiety potrzebują w komunikacji mężczyzn, którzy zaczną dobrze komunikować się, co podniesie jakość w ogóle komunikacji społecznej i w naszych związkach.
1: Czyli możemy powiedzieć, że klub męskich spotkań to jest też takie miejsce, gdzie faceci uczą się rozmawiać, mówić?
0: Ja myślę, że w ogóle jest to miejsce, w którym my zaczynamy w ogóle wypowiadać to, co ważne, to, co trudne. I jest to też silna potrzeba chyba już tworzenia męskiego w oparciu o męskie. Mhm. Bo jakby to, co wcześniej wypowiedziałem, to jest jakby jeden aspekt, czyli zareagowania na ten świat żeński, ale myślę, że też my wewnętrznie potrzebujemy zwyczajnie energii męskiej. Po prostu, tak? Czyli zobacz, przez wiele dziesiątek lat brakowało nam tych mężczyzn. Nam też. To paradoksalnie to nie tylko kobietom brakowało mężczyzn, tylko mężczyzn też brakowało, bo byliśmy synami nieobecnych ojców. Byliśmy synami nieświadomych ojców. Jakby, czyli niczym to się nie różni. Czyli nieobecnych. Nie, nie będących przy mnie w pełni, nie dających poczucia, że on jest obecny, tylko po prostu myślami zupełnie gdzie indziej.
1: Nieinteraktywnych.
0: Dokładnie. I w związku z tym ja mam bardzo silną potrzebę do tego, żeby kształtować to, nazwijmy to wprost, to nowe męskie w oparciu o to, co mamy teraz, czyli o te też wielkie zasoby, które posiadamy, to bycie razem z mężczyznami powoduje, że my się przekonujemy, że nie musimy rywalizować, tylko my możemy się wspierać. My możemy być w głębokiej obecności. Mało tego, my wychodzimy bardzo nakarmieni. Bardzo nakarmieni takim poczuciem, że nie jestem sam. że ja mam, wiesz, że
1: czyli
0: ja mam...
1: zaspokajamy taką, takie emocjonalne potrzeby.
0: Tak, my zwyczajnie mamy swoją taką bezpieczną, już nie chcę tego nazywać sforę, ale po prostu grupę mężczyzn, mhm. że ja wchodzę, czuję się nieoceniony, nie rywalizuję, a do tego jeszcze się mogę podzielić. Mało tego, to, że ja wypowiadam coś, co jest dla mnie trudne, to ja to też słyszę. I to jest bardzo też ważny aspekt właśnie terapeutyczny.
1: Sfora, stado, grupa, kolektyw to jest chyba coś, czego w męskim świecie zaczyna brakować.
0: Wiesz co, myślę, że z perspektywy dziesiątek lat po prostu nam brakuje zdrowego towarzystwa męskiego. I tu nie chodzi o piłkę nożną czy piwo. Mhm. Bo tam tak naprawdę jesteśmy oddzieleni.
1: Dalej sami.
0: Dokładnie, dalej sami, pokrzyczymy sobie, wypijemy sobie parę piw, odetniemy się tak naprawdę od czucia. Tu chodzi o głęboką obecność, o to, żebyśmy rzeczywiście...
1: Czyli zwalczamy skutki, nie przyczyny.
0: Dokładnie. I myślę, że po prostu każdy przychodzi tutaj w roli mistrza, jakim jest w dziedzinie swojego życia, bo nie ma lepszego eksperta niż ja sam. I tu siada w tym kręgu, w tym klubie grono po prostu mistrzów swojej dziedziny, swojego życia. I my się dzielimy, dzięki temu wzrastamy, bo powiem ci, że często jest tak, że ja czy ktoś inny, nie wiem, co mam powiedzieć. Ale jak coś powiem, to nagle się okazuje, że robi się cały łańcuch innych doświadczeń z tego samego, co ja powiedziałem.
1: Lawina rusza.
0: Dokładnie. Ja już przy następnej rundzie to w ogóle wow, aż się telepię, żeby powiedzieć coś, bo ja już usłyszałem. Ja usłyszałem siebie, ja usłyszałem innych i to mi też daje, wiesz co, perspektywę. Po pierwsze, nie jestem sam. Po drugie, kurde, to oni mają tak samo. Albo jeszcze gorzej. Albo inaczej. I ja czerpię wielką inspirację z mężczyzn, bo my wypowiadamy rozwiązania często, na które ja bym nie wpadł.
1: A powiedz mi, kto przychodzi na spotkania klubu męskich spotkań? Powtórzenie takie brzydkie, zostawmy to pytanie. Jacy mężczyźni, w jakim wieku, czy coś ich łączy, czy może to jest taka bardzo zróżnicowana grupa?
0: Łączy ich na pewno jakaś potrzeba. Łączy ich, wiesz co, mały kamyczek, który niczego nie robi przez 300 metrów chodzenia, ale po latach uwiera i zaczyna boleć i zaczyna krwawić. Łączy ich to, że często są na skraju, dwóch programów, które mamy bardzo w sobie silnie nabudowane, czyli dam radę, no bo kto jak nie ja, nie? Bo mężczyźni muszą dawać radę i tak zostaliśmy w jakiś sposób zaprogramowani, tak siebie też zaprogramowaliśmy, versus nie dam rady. I to jest przecież na co dzień. Ja to odgrywam w sobie wielokrotnie i jest mi to doskonale znany program, więc są takie momenty, że jak już naprawdę nie dajemy rady, to zaczynamy się rozglądać w koło i albo kobiety nas wspierają do zmiany, albo nas wypychają do zmiany, albo zwyczajnie ja już po prostu naprawdę jest mi tak cholernie źle, że ja szukam czegoś. I tak lądujemy w terapiach, tak lądujemy w warsztatach, tak lądujemy w klubie i jest to dobry pomost do tego, żeby na przykład odbić się i pójść dalej.
1: Bo mężczyzna żyje chyba w takim paradoksie troszeczkę, to co powiedziałeś, że z jednej strony społeczeństwo narzuca nam rolę silnych, rolę tych, którzy nie mogą nie dać rady i w momencie, kiedy do nas dociera, że coś jednak chyba może nam nie wyjść, to chyba nie potrafimy tego zrozumieć do końca i to się często bardzo tragicznie kończy.
0: To się kończy bardzo tragicznie, jak wiesz, te statystyki są po prostu zatrważające i ja je powtarzam po to, żeby do nas też dotarło, że faktycznie na 15 prób samobójczych w Polsce dziennie 12 to jest mężczyzn i to są skuteczne próby. To daje straszną statystykę. Bardzo nas to odróżnia w Europie. To, że umieramy już około 9 lat wcześniej od kobiet, to też jest następny sygnał, który no, jeżeli będziemy dalej lekceważyć, to tylko będzie rosło. To pokazuje, że w jaki sposób jesteśmy oddzieleni od swoich uczuć. I to jest w ogóle konsekwencja tego, że przez wieki my nie potrzebowaliśmy się rozczulać. Czyli my
1: Nie mogliśmy,
0: dokładnie. Ponieważ bardzo w prosty sposób działaliśmy, czyli uciekaj, broń się, albo poluj, walcz, dokładnie. Więc jakby to są bardzo mocno przez tysiące lat zakorzenione programy w naszych komórkach. I my dzisiaj tego nie potrzebujemy. Natomiast jakby ten odruch jest bardzo, bardzo silny, zakorzeniony po prostu przez wieki. My trochę zapomnieliśmy chyba o tym, że jesteśmy tak samo czującymi istotami jak kobiety. I ja wiem, że to nie każdemu się podoba, natomiast konsekwencją tego, że ja nie czuję, jest efekt totalnego stresu, który ja przyjmuję, bo jeżeli ja nie czuję, ja tego nie rozpoznaję, nic z tym nie robię, więc tkwię w tym programie, dam radę, no to dam radę do momentu, kiedy nie dam rady. No i to nie dam rady, to jest często
1: zawał serca,
0: czy stan przedzawałowy, trwała choroba, uszkodzenia kręgosłupów,
1: rozpad relacji,
0: utrata pracy, utrata kontaktu z dziećmi, z małżonką, z partnerem, z przyjacielem i tak dalej, po prostu świat się wali. I wtedy...
1: Czyli my jesteśmy zero-jedynkowi.
0: Tak. Czyli nie rozpoznajemy tych odcieni szarości, tych sygnałów.
1: Alarmowych.
0: Coś mnie boli, moje ciało coś mi mówi. Wiesz, dam radę, czyli zobacz, nie pójdę do lekarza, nie sprawdzę.
1: No ale chłopaki nie płaczą.
0: Chłopaki nie płaczą, nie bądź baba. Nie becz, nie? Musisz być twardy. Wiesz, no popatrz na filmy, nie? No dzisiaj jest wręcz odwrotnie, czyli większość bohaterów to bohaterki. Więc wychylenie w drugą stronę, ale my przez lata byliśmy przyzwyczajeni, że wszyscy bohaterowie ratujący świat, planetę, no to mężczyźni. No i teraz zobacz, takie dzieci, przecież pamiętasz, no kim chciałeś być? Ja chciałem być lotnikiem, ja chciałem być kosmonautą, jakimś wielkim kowbojem, rozumiesz? Tak wryte było w naszą psychikę.
1: No to też była bardzo wysoko powieszona poprzeczka.
0: Tak jest. Bycie kimś innym oznaczało bycie gorszym.
1: A nie masz wrażenia, że o mężczyznach zapomniano trochę?
0: Ja nie mam wrażenia, tak jest. Bo my sami o sobie zapomnieliśmy. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się, że w komunikacji o męskim wypowiadają się kobiety. I zobacz, że to najczęściej były zwykłe komentarze na podwórku, na klatce schodowej, na ulicy. Mama mówiła, Jasiu to taki, nie? Ciotka mówiła, no ten Zbyszek to taki, owaki, spóźnialski, niejadek i tak dalej. Zobacz, że jakby cały czas się wypowiadano na nasz temat raczej z perspektywy kobiet, bo kobiety miały cały czas dostęp do układania, wychowywania dzieci, czyli tych małych mężczyzn. I my się przyzwyczailiśmy do tego, że kurczę, że po tej naszej stronie nie stają te silne plecy ojca, który by powiedział, nie, on nie jest żadnym gamoniem, on nie jest żadnym niejadkiem i tak dalej, rozumiesz? Czyli, bo ich nie było, bo byli w pracy i tak dzisiaj trochę jest, to się zmienia, bo to się zmienia na jakby z moich obserwacji w ostatnich kilku latach to się zmienia, że naprawdę wielu mężczyzn w Polsce zaczyna, tak jak ja też, mówić o tym, że jesteśmy, że działamy, że bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje myślenie, że kreujemy to męskie na nowo i że mamy też zasoby. I na pewno się jakby nie zatrzymamy, ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, nie ma rzeczników, nie ma naszej takiej reprezentacji, nie? Jakby...
1: Też ogólnie narracja taka, która chyba ma miejsce wokół męskości, jest bardzo, myślę, nie wiem, czy dobrym słowem będzie słowo agresywna, ale często spotykam się na przykład z takim patrzeniem na to, kobieta zawsze jest kobietą, a mężczyzna musi się dopiero stać tym mężczyzną. To chyba też jest trochę krzywdzące może być, albo deprymujące w bardzo dużym stopniu.
0: Słyszę to, co mówisz i to też słyszę jakby z przestrzeni społecznej. I to od nas zależy, czy my się poddamy temu takiemu sposobowi wypowiedzi na nasz temat.
1: Czy patrzenia na nas.
0: Dokładnie. Czy jakby w jaki sposób ja stanę się ofiarą tych tego rodzaju komunikacji o nas, czy też wezmę sprawy w swoje ręce i będę po prostu działał. Mhm. I teraz jakby możemy się obrażać, możemy się wycofywać, a męskie bardzo jest mocno wycofane w ostatnich latach poprzez napór właśnie też tego typu narracji na temat mężczyzn i jakby całej historii związanej z patriarchatem, która według mnie już jest rozdmuchana do granic.
1: Ja myślę, że na pewno jest nieaktualna.
0: Dokładnie. Już jakby dosyć. Ja na przykład ja nie chcę już dostawać po łbie za moich pradziadów, dziadów. Mm-hmm, jakby mm-hmm. Ja jestem inny. Ja mam bardzo dużo szacunku do każdej istoty żywej. Wiesz, mam wiele szacunku dla kobiet i to jest piękne, żebyśmy dzisiaj zaczęli budować na tym, co mamy, a nie szukali jakby tego, czego nie mamy i cofali się do tyłu, żeby pokazywać, że ktoś komuś zrobił krzywdę. Przyznaję, mam do tego szacunek, natomiast jakby działajmy, róbmy swoje. Nie?
1: I działać możemy na przykład w klubie tak męskich
0: jest.
1: Spotkań.
0: Tak jest.
1: A czym się różni klub od kręgów? Bo też zajmujesz się męskimi kręgami. Czy to jest taki wyższy krąg wtajemniczenia? Coś, co jest takim pogłębionym klubem męskich spotkań? Czy to jest coś zupełnie innego?
0: To jest moja i Pawła reakcja na to, żeby trochę odciążyć opowieść o kręgach, czyli kręgi stały się trochę takim tematem pewnej mistyczności, pewnego takiego klimatu, wiesz, szamańskiego, czyli krąg pewną strukturą jest, która jest zamknięta. Ja bardziej chciałem to otworzyć i doszliśmy do wniosku, że zrobimy klub męskich spotkań po to, żeby to było bardziej otwarte dla mężczyzn.
1: Czyli klub wywodzi się z kręgów.
0: Tak.
1: I tak rozumiem.
0: Jest pewnego rodzaju...
1: Czyli to nie są na przykład, że mamy klub i osobno są, powiedzmy, spotkania kręgów, tylko
0: Klub to klub.
1: Czyli na tym powinniśmy
0: się skupić. Są pewne wartości zaczerpnięte z kręgu, które są bardzo dobre i to jest właśnie to, o czym mówię, że jest pewna kultura komunikacji, jest pewna forma prowadzenia, jest pewna poufność, która nie wychodzi poza krąg. Jest takie bardzo duże, mocne jakby bezpieczeństwo. Natomiast to, że ten klub jest otwarty, już jest czymś odróżniającym od kręgu, czyli możesz przybyć, możesz być i nie musisz być. Mhm. Możesz być za 2 tygodnie, za 3. Kręgi bardziej są zobowiązujące, bardziej czynią pewną społeczność, która ewoluuje, rozwija się w długim okresie czasu i raz na jakiś czas otwiera na przykład swoją bramę na jednego uczestnika dodatkowego.
1: Czyli klub jest ogólnodostępny.
0: Tak, klub jest ogólnodostępny.
1: Powiedz mi, czy ten etap, na którym obecnie znajdujecie się jako klub męskich spotkań, czy to jest jakiś początek? Czy macie jakiś, powiedzmy, cel, jakiś kolejny etap tego, co już się zadziało? Czy raczej jest to konstans? Czy ma być to takie miejsce, które jest cały czas dostępne dla tych, którzy potrzebują tej formy pomocy? Czy może jeszcze są jakieś plany dalsze?
0: Ja nie wyobrażam sobie, żeby coś było konstans, ponieważ w ogóle w świecie dzisiaj męskość nie może być konstans, nie może być czymś stałym. My potrzebujemy być bardzo w reakcji do warunków, które nas otaczają, do sytuacji, które są wokół nas, do kobiecości, która raz potrzebuje tego, raz potrzebuje tego, raz chce romantyka, raz chce wojownika, więc jakby my nie możemy stanąć sobie na jednej szali, na drugiej, tylko po prostu ja widzę, że ta męskość się buduje zupełnie inny sposób dzisiaj i odpowiedzią na to, co mi zadałeś, jest to, że to jest ewolucja. Na pewno chcemy z Pawłem doprowadzić do sytuacji, w której poprzez na przykład klub męskich spotkań, mężczyźni odważą się na następny krok, czyli warsztaty. My powołujemy kilka razy w roku Manscape, czyli taką formę głębokich, kilkudniowych warsztatów z mężczyznami, z pracą, z ciałem i z emocjami w oparciu o takie ćwiczenia, które nas aktywują do naszej ekspresji życiowej, poruszają nas. To się dzieje w pięknych okolicznościach, przeważnie przyrody. Dorzucamy też do niego jakiś aspekt działań, ruchu, oddechu, jogi, czy morsowania, czy cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Więc to jest jakby taki element. Jest to też element pomost do tego, że jeżeli ktoś przychodzi do klubu, to jest tak bardzo źle, to myślę, że ten klub jest też trampoliną do pójścia w stronę terapii i bardzo zachęcam do mężczyzn do tego, że jeżeli czują, że to jest za mało, jest im po prostu zwyczajnie źle wewnętrznie, to idźcie na tę terapię, to jest cholernie ważne. Więc jakby, wiesz co, powiem ci, że to ewoluuje cały czas. Ja w tej chwili skończyłem szkołę i kurs trenerski dialogu motywującego, więc to będzie za chwilę na pewno następny element, który ubogaci pracę z mężczyznami. To się nie zatrzyma. Ja to czuję. Za chwilę z Conscious Men, wspaniały festiwal dla mężczyzn, stworzony przez mężczyzn, w którym w ubiegłym roku uczestniczyliśmy, robiliśmy też jakiś warsztat, więc ja czuję, że to się dopiero zaczyna.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję za twój czas, za rozmowę. Jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jak można się z wami skontaktować, gdzie można trafić do was, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby wziąć udział w klubie męskich spotkań, jak to zrobić?
0: Co 2 tygodnie jest wydarzenie na Facebooku i to jest klub męskich spotkań. Poprzez Facebooka czy Instagram Wojtek Antonik Fundament czy Paweł Zbrożek można się z nami skontaktować. Zapraszam, jeśli nie dajesz rady i twój kamyczek już wystarczająco mocno cię męczy w twoim bucie życiowym, to przychodź, naprawdę znajdziesz tam wsparcie, obecność i takie braterską sforę mężczyzn.
1: Wojtku, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Wojciech Antonik, współzałożyciel, współpomysłodawca klubu męskich spotkań w naszym mieście. Dziękuję ci serdecznie. Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne w SC2 Jelenia Góra. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasz kolejny magazyn lokalny, a w nim Polka wśród Masajów. Odwiedziła nasze studio Renata Madziara. Niedawno była gościem Jeleniogórskiej Uczelni. Tam opowiadała o różnicy kulturalnej pomiędzy Europą a Afryką. Jest ona trenerem personalnym, ale nie tylko. Posłuchajcie.
2: Renata Madziara, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, specjalizuje się w historii Śląska Współczesnego. Drugim moim zawodem jest szeroko pojęta naturoterapia, w ramach której także pracuję jako instruktor dietetyki i suplementacji, a trzecim moim zawodem ukochanym jest kreowanie zespołów liderskich i wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Przede wszystkim skupiam się na osobach, które do mnie docierają. Wspólnie rozpoznajemy umiejętności tej osoby, kompetencje, bo bardzo często osoby nie wierzą w siebie, nie wiedzą, że coś potrafią. A moim zadaniem jest wyciągnąć na światło dzienne te wszystkie umiejętności, talenty, które osoby mają, po czym szukamy takiego rozwiązania, gdzie ta osoba zawodowego, gdzie ta osoba będzie w stanie te swoje kompetencje, umiejętności i też pasje dzięki temu, które się rozwijają, rozwijać na tyle, żeby móc się z tego utrzymać.
1: Wzięłaś udział w konferencji KANSU na Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Mówiło się tam o idei i działaniu, o skutecznym zaangażowaniu społecznym. No właśnie, a o czym mówiłaś ty?
2: Ja mówiłam o swoim doświadczeniu w pracy wolontariackiej. Ja tutaj też nie wspomniałam, że zawodowo wcześniej zajmowałam się promowaniem wolontariatu. Prowadziłam m.in. Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu. Sama też zakładałam organizacje pozarządowe i byłam ich członkiem i pracownikiem. I te moje doświadczenia 2,5 roku temu przyniosłam na inny kontynent i właśnie na konferencji w Jeleniej Górze dzieliłam się swoimi doświadczeniami z tego, jak mądrze pomagać, bo przecież najpierw musimy zadbać o siebie, żebyśmy mogli pomagać komuś drugiemu skuteczniej i jak to zrobić w taki sposób, żeby się dobrze przy tym bawić, żeby to robić świadomie, a podawałam bardzo konkretne przykłady mojej aktualnej pracy w Tanzanii.
1: Aktualnie pracuję w Tanzanii, czyli ze Świnicy, z Dolnego Śląska wyjechałaś daleko.
2: Nie chcę streszczelić, mogę się powiedzieć 7 tysięcy kilometrów, no troszeczkę poniżej równi.

0: ukrywa. Piękne wytłumaczenie świata, ale zupełnie abstrakcyjne dla nas, ludzi wykształconych. I kiedy na przykład pokazuje Masayom, jak funkcjonuje układ słoneczny, robimy takie modele w buszu z latarką, tak, i bawimy się światłem, cieniem, to tak z jednej strony to podziwiają i tak mówią, ojej, no rzeczywiście ma to sens w stosunku do tego, co widzą na niebie, ale mają takie powątpiewanie, czy na pewno. I taka śmieszna anegdota, bo kiedyś jeden z Masayów mnie zapytał, Renata, who say that, kto to powiedział, że to tak ten świat wygląda, a ja powiedziałam, Kopernik, nie wiesz? A on się na mnie popatrzył i mówi, who him, kto on? Tak, tak jakby zaraz chciał tego Kopernika tam złapać i też na tą walkę na kije wręcz zaprosić, żeby to ponegocjować. Także dla nas to są bardzo abstrakcyjne rzeczy. No i teraz ten rozwój u Masajów też jest ograniczony, dlatego że jeżeli się nie istnieje formalnie dla państwa, to to państwo w żaden sposób, no z jednej strony nie nakłada podatków i to jest fajne, a z drugiej strony też nie daje żadnej pomocy. Masaj, jeżeli ma wysłać dziecko do szkoły, to on musi kupić wszystko temu dziecku i bardzo często składać się też finansowo na budowę nowej klasy, na budowę wyposażenia. To jest ogromny wydatek dla masajskiej rodziny, tym bardziej, że masajska rodzina ma nie jedno dziecko, nie dwoje, ale 7, 8, 12. I teraz, kiedyby wszystkie te dzieci miały pójść do szkoły, to nawet tanie dla nas, dla naszego portfela buty czy mundurek, no razy 10, to już zaczyna się robić bardzo konkretna kwota, której oni nie są w stanie sfinansować. Poza tym też potrzebują po prostu siły roboczej, fizycznej do tego, żeby ktoś przyniósł drewno na opał, ktoś inny musi przynieść wodę do domu, ktoś inny musi wyszorować te garnki po tym, jak się na ogniu osmoliły, ktoś inny musi pracować z kozami, krowami, kurami, owcami, więc dzieci te prace wykonują najczęściej. 3-letnie dziecko idzie codziennie do busu, do pracy na 6-7 godzin samo. Ty jesteś tatą, tak rozmawialiśmy tutaj prywatnie. Czy możesz sobie wyobrazić, że twoje 4-letnie dziecko idzie na 6-7 godzin do buszu i ma pod opieką 20 owiec?
1: Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Dla mnie to pytanie teraz, te, które postawiłem, to pokazuje, jaka jest przestrzeń pomiędzy nimi, a pomiędzy nami. I teraz ta przestrzeń zaczyna się zmniejszać. Twoja wiedza, twoje 3 zawody strasznie tym pomagają. Może jeszcze za chwilę wrócimy do dietetyki, bo ona tutaj też gra rolę i to jest bardzo fajne. Ten świat, który my znamy, zaczyna wkraczać do nich. I im to zaczyna przeszkadzać. Ty właśnie z tej perspektywy coacha, lidera, właśnie tutaj tylko na chwilę króciutko jeszcze, czym jest twoja szkoła, jeżeli chodzi o uczenie bycia liderem? Stawianie granic? Co to znaczy?
0: Przede wszystkim, co to znaczy być liderem? To znaczy być osobą świadomą, świadomą siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich wartości. Czyli musimy tutaj bardzo konkretnie się skupić na tym, żeby pomóc osobie konkretnie określić, jakie wartości są dla niej kluczowe w życiu zawodowym i w życiu rodzinnym. Dlatego, że właśnie jeżeli wiemy, jakie są te wartości, to jest taki nasz fundament. Jeżeli ktokolwiek próbuje te wartości w różny sposób naruszać, to my się właśnie wtedy nie czujemy. I najczęściej mamy taką postawę roszczeniową i tak jesteśmy kształtowani, że to ten mnie zranił, ten mi źle zrobił, ten jest niefajny, szef jest głupi, tak? Ktoś mnie zdenerwował, ktoś mi coś zrobił, ktoś mi czegoś nie dał, a ja mówię stop. Ty sobie pozwalasz odczuwać takie emocje, bo tych ludzi za blisko siebie wpuszczasz, bo nie potrafisz powiedzieć asertywnie nie, ja myślę inaczej, dla mnie ważne jest to i mam swój punkt widzenia. Pokazując nawet kubek, tak, z kawą, to jeżeli ja na ten kubek popatrzę z mojej strony, to łóżko mam na przykład w tym kubku z lewej strony, a ty patrząc, siedząc naprzeciwko mnie, to łóżko będziesz miał z prawej strony. I możemy się kłócić, widząc tą samą rzecz. Ktoś, kto stanie nad nami, zobaczy ten kubek z zupełnie innej perspektywy niż ktoś, kto by widział na przykład przez szklany stół od spodu. A ciągle mówimy o tej samej rzeczy. W byciu liderem bardzo ważne jest to, żeby właśnie jaka jest różnica między liderem a szefem. Szef mówi, co trzeba zrobić, a lider w pierwszej kolejności robi to sam i na swoim przykładzie pokazuje pewne kroki do takiego świadomego budowania swojej przestrzeni, swojego środowiska zawodowego, rodzinnego. Jeżeli szef mówi, zarób 100 tysięcy, a sam tego nie zarobił, no to jest inna sytuacja, kiedy mamy lidera, który mówi, zarabiam 100 tysięcy, idę w tą drogę, zarobiłem ci 110, jutro 50, za jakiś czas pokazuję, że zarobiłem 70, później, że 100 tysięcy. Słuchaj, przeszedłem pewną drogę, mam pewną konkretną wiedzę, pewne narzędzia i ja się tymi narzędziami z tobą bardzo chętnie podzielę. To jest ta różnica, że lider zawsze idzie z przodu, a szef idzie za i pogania biczem. Nie? Więc ja tutaj preferuję dawanie narzędzi, preferuję takie świadome rozmowy.

0: rozmawianie z ludźmi na temat tego, co oni czują, ale też czy czują dlatego, że ktoś im powiedział, że tak czują, że zostali tak nauczeni. Na przykład do chłopców się mówi, nie płacz, no nie, musisz być silny, musisz być dzielny.
1: Wyluzuj.
0: Wyluzuj, odpuść, no ale czemu ty płaczesz, nic się nie stało. A to dziecko w środku miało jakąś naruszoną bardzo mocnie swoją granicę, swoje poczucie bezpieczeństwa, swoją, na przykład nie czuje akceptacji, czuje się odrzucone, czuje się skrępowane. I dlaczego ma odpuścić? Dlaczego ma wyluzować? Dlaczego nie ma prawa powiedzieć, że w jakimś jego aspekcie widzi ten kubek kawy z innej strony niż nawet ukochany rodzic, mama, czy rodzeństwo, czy nauczyciel? Jak to teraz zrobić, żeby też nie być w tej swojej wolności przemocowcem w drugą stronę z takim narzucaniem? Czyli to jest bardzo trudny i długoterminowy proces. To się nie zadzieje tak jak na lekcji, że przeczytam jedno zadanie, zrobię sobie ćwiczenie coachingowe z mapy marzeń, tak z wartości, z celów w życiu i nagle już wszystko wiem, co zrobić. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas się myli, każdy z nas ma jakąś swoją niedyspozycję dzienną, tygodniową, miesięczną, ma to różne przyczyny. No i teraz pytanie, jak z tego wybrniemy, tak? Czy będziemy mieć umiejętność powiedzenia słowa przepraszam, czy będziemy w tym wszystkim pokorni, czy będziemy butni. To też przenoszę te moje działania i doświadczenia tam na tanzański grunt. Ja absolutnie nie uzurpuję sobie prawa do uczenia tych ludzi, do mówienia im, że jestem mądrzejsza, że wszystko lepiej wiem, bo nieprawda. I bardzo często to z pokorą przyjmuję lekcje od nich i cieszy mnie to bardzo, kiedy mogę właśnie zobaczyć tą inną perspektywę kubka w Tanzanii, nawet na moje pewne schematy myślenia, działania tutaj europejskie. Tam one bardzo często się nie sprawdzają i mają zupełnie inną, inne kolory dają i można wiele rzeczy zrobić, osiągnąć sukcesem zupełnie innymi ścieżkami i śladami. To też jest fajne, bo to bardzo pobudza kreatywność i pokazuje, że nie ma jednej, jedynej słusznej drogi, że właśnie to szukanie swojej drogi w danych warunkach jest kluczowe, bo ja mogę dawać komuś super przykłady, jak ma ktoś pracować. Bądź liderem, masz robić tak, tak, tak, tak, tak, ale ten ktoś nie jest w moich butach, ten ktoś ma inną wrażliwość, ma inne nawet wartości te kluczowe dla niego, ma inne umiejętności, ma inną ekstrawertyk, intrawertyk, tak? No już to spowoduje różne znaczące zmiany w sposobie postępowania i osiągania celu ważnego dla tej osoby. Także cel uświęca środki? No myślę, że nie. Dla mnie nie. Cel dla mnie jest drogą i ważne, żeby ta droga do tego celu była z jednej strony inspirująca i żeby też tam się pojawiały nawet jakieś niewygodne sytuacje, bo one właśnie pozwalają zweryfikować, ale żeby się w tym bawić, żeby nie czekać do emerytury, nie czekać, aż się coś tam zadzieje i że kiedyś ktoś mi coś da lepiej. Nie, bo ja teraz mieszkając w masajskiej bomie, bez światła tak naprawdę, bez bieżącej wody, bez elektrosprzętów, bez zmywarki, bez pralki, doświadczam zupełnie innego życia i widzę, jaką mam wolność dzięki temu, że tych sprzętów nie mam. I tam mam w ciągu dnia 36 godzin, takie mam wrażenia. W Polsce mając te wszystkie sprzęty, które teoretycznie miały mi ułatwić życie, które miały mnie wyręczyć, które miały mi dać ten wolny czas, spowodowały, że tutaj bardzo często łapałam się na tym, że pędziłam z, jak to się mówi, z językiem na szyi. I jak to w takim żarcie jest, że biegam, panie, nie mam czasu, jest taki zapierdziel w pracy, że biegam z pustą taczką i nie mogę, nie nadążam jej ładować, ale biegam. W takim amoku jesteśmy. Ja w Tanzanii tego nie mam. I teraz za czym my biegniemy? Po co? I te lekcje, które mam w Tanzanii od tych osób są dla mnie naprawdę bezcenne i pokazują mi, co tak naprawdę w życiu mi daje szczęście, co jest potrzebne do tego, żebym się poczuła bezpieczna, żebym poczuła się doceniona, żebym się czuła szczęśliwa. Ja tam jestem doceniona za to, że jestem. Byłam doceniona od pierwszego dnia, gdy jechałam, nie robiąc kompletnie nic. Byłam zaakceptowana taka, jaka jestem, a przecież się wyłamywałam z ich kanonów piękna, z ich kanonu stroju, kultury, no bo nie wyglądam jak Masajka, nie ubieram się jak Masajka, tak, nie jem jak Masajka. A byłam zaakceptowana i tej akceptacji od Masajów, jakiej doświadczam na co dzień, życzę każdemu z nas, żebyśmy doświadczali jej na co dzień. Że właśnie ten mąż, który rozrzuca skarpetki, że ten mąż, który nie spuszcza deski na kibelku, to go zostawmy, to kurczę. Ile my kobiety tracimy czasu na takie pilnowanie pierdół? No bo co w moim życiu tak naprawdę daje obniżona albo podniesiona deska, albo te skarpetki, albo nie? podniesione z podłogi. Czy to wpływa na mój poziom szczęścia? Dlaczego ja mam tracić tyle czasu i energii na kontrolowanie drugiej dorosłej osoby o takie...
1: To nie jest tak, że się chce odhaczyć ileś punktów. Po prostu w tym momencie mamy ten cel i do niego dążymy. To nie jest pewnego rodzaju droga?
0: No jest droga, tylko że czy ja w tym wzrastam, czy to mi daje poczucie szczęścia, czy frustracji? Bo z tego, jak rozmawiam z moimi koleżankami, czy też obserwuję, to widzę ogromną frustrację i złość, że on znowu 20 rok z rzędu znowu tych skarpet nie podniósł i znowu muszę tą deskę toaletową, jak idę sama, podnieść albo opuścić. Kurczę, no i droga, ale do czego? Do szczęścia, do zadowolenia?
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do tych Masajów i do twojego kolejnego zawodu. Jesteś instruktorem dietetyki?
0: Tak.
1: Instruktor dietetyki, jak przenosi naukę do Tanzanii?
0: Czym jest w ogóle instruktor dietetyki? Absolutnie to nie jest lekarz, nie jestem osobą, która będzie dobierała bardzo konkretne produkty do jednostek chorobowych. Absolutnie nie to. Instruktor dietetyki zwraca uwagę na to, co w ogóle jemy, jak weryfikować to, co wkładamy do koszyka na zakupach, czy to rzeczywiście jest nam potrzebne i czy to nam służy, bo my bardzo często kupujemy pewnego rodzaju skojarzeniami, schematami. No widzimy na przykład słodki soczek dla dziecka marchewkowy, mamy skojarzenie, no tak, marchewka, witamina A, na pewno to bardzo dobre dla mojego dziecka, dziecko powinno dużo marchewki, no bo przecież marchwianki były, to wiemy z pokoleń, że marchewka jest super. I bezwiednie wkładamy do koszyka i poimy nasze dzieci. A gdybyśmy na chwilę się zastanowili, przeczytali ze zrozumieniem, ile cukru zawiera jedna buteleczka takiego soczku, to byśmy już pewnie tego soczku do koszyka nie włożyli i go nie kupili, za niego nie zapłacili. I taki soczek często dziecko wypija jeden dziennie, później wypija jakiś kompocik słodzony, później kupujemy serek znowu znanej marki, bo niby na kości, bo zawiera witaminę D i coś tam. Kupujemy chwyty marketingowe, że coś zawierają, ale nie patrzymy tak naprawdę, jak to jest zrobione technologicznie i jakie tam są komponenty, których tak naprawdę nie potrzebuje nasze dziecko i które powoduje, że teraz w klasach w szkoły dzieci, u dzieci ze szkół podstawowych w tych klasach 1-3 jesteśmy w stanie zaobserwować coraz więcej cukrzyków. Typ pierwszy. Kurczę! Dzieciaki w lat 6, 7, 8 z pompami już chodzą. No skąd to się wzięło? Skąd jest tak duży wysyp teraz dzieci cukrzycowych w szkołach? Skąd jest ta fala ludzi chorujących na tarczycę? Skąd jest teraz ta fala cukrzyc ciążowych, które kiedyś przecież były no, pojedynczymi przypadkami, a dzisiaj jakbyśmy poszli na oddział położniczy i zapytali, ile kobiet miało cukrzycę ciążową, to byśmy się mega zdziwili. Więc moim zadaniem w tej pracy zawodowej jest takie uświadamianie ludziom, żeby poświęcili raz w życiu, do chwilę czasu, nie wiem, dzień, dwa, przyjrzeli się temu, co mają na swoich półkach, w swoich spiżarniach, w swoich szufladach, w lodówkach, żeby przejrzeli składy i zastanowili się, czy rzeczywiście chcą zjadać te wszystkie rzeczy. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli taka edukacja zakupowa i świadomości tego, jak powstaje jedzenie i jakie konserwanty temu towarzyszą. Druga rzecz jest taka, żeby świadomie pokazywać też osobom, że to, co mamy z przyrody, czyli warzywa, owoce, jak one pracują w naszym organizmie, które są zasadotwórcze, które są kwasotwórcze, które z tych produktów mają dużą zawartość cukru, czy na przykład pora jedzenia ma znaczenie, kiedy jemy. Takie jabłuszko zjedzone rano, a zjedzone wieczorem będzie zupełnie inaczej funkcjonowało w naszym organizmie i trzeba mieć tego świadomość. Kiedy zjadać cukry, tak? Jeżeli już je w ogóle zjadamy. No, cukier jest fajny i też nie można się jego zupełnie wystrzegać, tylko jedzmy go mądrze, tak? W odpowiednich ilościach. Moim zadaniem też jest pokazywać osobom, że właśnie sposób jedzenia i technika jedzenia ma ogromne znaczenie, że uczenie dzieci jedzenia do ekranu, żeby ono tylko łykało jak gęś, za przeproszeniem, którą się tuczyło na to, żeby foie gras później robić, no to nie jest zdrowy nawyk żywieniowy. Dziecko jedząc bezwiednie, nie mrugając, oglądając bajkę, owszem, ono zje i mamusia jest zadowolona, czy babcia, że dziecko zjadło 3 talerze zupy i jak pięknie łykało, tylko kompletnie nie uczy prawidłowych schematów jedzenia, czyli rzucia, odpowiedniego miażdżenia jedzenia, wszystkie te zupki, kremy, one bardzo smaczne, ale tak naprawdę dlaczego znowu mamy tak dużo dzieci, które seplenią, które mówią niewyraźnie, które mają wady wymowy, które później nie wymawiają dźwięcznie głosek, literek, tak? Mają problemy, dlatego, że właśnie nie stymulują jamy ustnej. Małe dziecko powinno gryźć, żuć, powinno tymi dziąsłami pracować, jak się wyrzynają zęby, bo z jednej strony to jest odpowiedni masaż, ale to jest też kwestia wypracowania produkcji odpowiedniej ilości śliny, to jest kwestia umiejętnego przełykania, to jest też regulacja tego środku głodu i sytości w naszym organizmie, bo kiedy przeżuwamy i stopniowo to jedzenie odpowiednio rozdrobnione trafia do naszego żołądka i później dalej do dalszych części układu pokarmowego, to dajemy czas organizmowi na to, żeby wytworzył się ten sygnał właśnie, uwaga, stop, już więcej nie potrzebuję, jestem najedzony, jestem syty. Kiedy my w siebie wlewamy, wsypujemy jedzenie jak do worka, to możemy zjeść ogromne ilości, a później się z tym męczymy. To jest właśnie też kwestia świadomości tego, że ta ślina ma ogromne znaczenie w procesie trawienia, że żołądek też ma swoją pojemność, ale to jest worek, który się naciągnie i możemy ten żołądek niepotrzebnie rozciągnąć. Po co? Wielkość naszego żołądka jest w wielkości naszej pięści. Tyle powinniśmy zjadać jedną porcję, to tyle co nasza pięść.
1: Tak mnie mama nauczyła i tak staram się w ostatnim czasie jeść i faktycznie zauważyłem coś takiego, że też się dzięki temu lepiej czuję. Czy cukier uzależnia?
0: O, i to bardzo. Cukier uzależnia wielokrotnie bardziej niż białe narkotyki, nie będę tu promowała nazwy, jest bardzo niebezpieczny i uzależnia także w Tanzanii. To jest przerażające. Właśnie to mnie przeraża, że z cywilizacją to uzależnienie od cukru zaczyna zbierać dopiero teraz żniwo w Tanzanii nawet. Cukier nie zabija od razu. Cukier zabija stopniowo. Jeżeli my od dziecka uczymy malucha jedzenia tego cukru, to on będzie rósł, będzie się rozwijał, tak? Dożyje być może. Masajowie jedzą bardzo mało i to jest dla mnie niesamowite, że masajskie dziecko nie zje na zapas, nie napcha się. Ono tą swoją małą piąską, jak ja patrzę, że to dziecko nie ma prawa żyć według naszego karmienia europejskiego. Jak widzę, ile w te dzieci się właśnie przy oglądaniu bajek wtłacza jedzenia. A masajskie dziecko musi sobie poradzić samo. Jak tylko odchodzi od piersi, to dostaje ugotowaną mąkę kukurydzianą na wodzie i rączką musi sobie samo zjeść, to tam kilka tych garsteczek sobie zje, trzy łyczki wody zrobi i funkcjonuje, skacze cały dzień i się uśmiecha. Więc to te porcje masajskie są genialne małe. To, że się ciągle nie podjada, że nie ma co chwileczkę zaglądania do lodówki, bo nie mają lodówki, nie mają żadnych przetworów, więc tam jest jedna pora gotowania rano, druga pora gotowania wieczorem, koniec. Kuchnia jest później zamknięta, nie ma możliwości podjedzenia. Owszem, zdarza się, że jak idą w buszu, jakiś mały owoc zerwą, ale ten owoc jest albo gorzki, czyli genialny dla naszego żołądka, bo gorzki właśnie stymuluje odpowiednie wydzielanie kwasu solnego, prawidłową pracę żołądka. To jest uzdrawiający dla nas smak, bardzo wyparty przez cukier. No i zjedzą coś kwaśnego. Słodkich owoców w buszu się nie znajduje.
2: Moim i Państwa gościem była Renata Madziara, nazywaną Polką wśród Masajów, gdzie ma dom. Mogła nakreślić nam różnicę pomiędzy Polską a Afryką. Wielką przestrzenią. Wielką przestrzenią także kulturalną. Do usłyszenia. Maciej Rylkiewicz, kłaniam się.
3: Magazyn lokalny.
4: Błażej Stachewicz, zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie o upiorach, potworach, elfach i sudeckich legendach zgromadzonych przez regionalistów i przetworzonych przez sztuczną inteligencję w taki sposób, aby stworzyć jak najbardziej wiarygodne wizerunki istot z naszych lokalnych wierzeń i podań, które przez wieki przekazywano sobie na terenie Sudetów. Będzie o Frankensteinie z Ząbkowic Śląskich i karkonoskich elfach, bardzo podobnych do tych, które zamieszkiwały tolkienowskie śródziemie. A wszystko w rozmowie z moim dzisiejszym gościem, Krzysztofem Wojtasem, miłośnikiem fantastyki i historii, który obie swoje pasje postanowił połączyć w wystawę upiorów sudeckich, którą znajdziecie w Kamiennej Górze, ale także w promocyjny projekt Operacja Poltergeist.
5: Wszystko zaczęło się w Kowarach, no parę dobrych lat temu, to było mniej więcej, sądzę, że gdzieś z 4-5 lat temu, kiedy wystartowaliśmy z takim dość oryginalnym projektem Anima Paranormal, czyli interaktywny spektakl grozy, który polegał na tym, że zgromadziliśmy około 40 aktorów, wolontariuszy, wystylizowaliśmy ich na upiory, na zombie i publiczność w eskorcie służb specjalnych, także aktorów, w eskorcie 4 osób uzbrojonych po zęby, ultra nowoczesne, jak nam się wtedy wydawało, instalował sprzęty, wchodzi i eskortuje tą publiczność, a wchodzą na teren wówczas dawnej kopalni Wolność, kopalni w ramach programu R1. I tenże, i spektakl polegał na tym, że po prostu ludzie wchodzili i tam się różne losy działy na terenie tej kopalni. Aktorzy wystylizowani na zombie wyskakiwali. To tak jakby w dużym uproszczeniu gra komputerowa, tylko że w rzeczywistości. I potem odbyły się dwie kolejne edycje. Jedna w podziemiach w Wieleniej Górze, a druga w zamku Grodziec. W międzyczasie była pandemia, a że główną narracją marketingową tego przedsięwzięcia było to, że wirus się rozprzestrzenia, to po, można by powiedzieć, traumatycznych przeżyciach związanych z traumatycznych przeżyciach społeczeństwa całego związanych z niestety, ale pandemią koronawirusa, no raczej stwierdziłem, że już nie powinniśmy kierować się narracją, która już nie jest atrakcyjna, a wręcz raczej się kojarzy wieloma ludziom przejściami, tak, więc poszliśmy w trochę inną formę. No i jak i wyprodukowaliśmy, myślę, że taki dość dobry film promocyjny czwartej w pewnym sensie edycji anime Paranormal, który już nie zapowiadał spektaklu, w którym nie rozprzestrzeniały się jakieś bakterie czy wirusy, które paraliżowały i obracały ludzi w zombie, tylko w tym wypadku akurat anime Paranormal została wezwana w kilkanaście miejsc na terenie Sudetów, gdzie rzekomo znaleziono szczątki upiorów czy różnego rodzaju bohaterów z legend i z mitologii sudeckiej, mitologii tych ziem, że tak powiem. No i anima Paranormal musiała osłaniać, ochraniać te potwory i skończyło się na tym, że dowództwo anime Paranormal razem ze służbami centralnymi Polski, nie wiadomo w sumie jakimi, ale jakimiś centralnymi, podjęło decyzję, że należy wskrzesić te potwory, żeby je przebadać, a potem zahibernować. I te wszystkie potwory, które zostały wykopane w różnych miejscach Sudetów, obecnie są do zobaczenia na żywo, co prawda zahibernowane i się nie ruszają, ale są one, można je spotkać w galerii Poltergeist w Kamiennej Górze.
3: I tutaj postawimy na chwilę kropkę. Ja cały czas jeszcze chciałem się podpytać o anime Paranormal, bo śledzę twoje działania już od wielu lat i mam wrażenie, że tutaj łączą się takie twoje dwie pasje. Historia regionalna, ale do tego też chyba dorzucasz pasję do horrorów i fantastyki takiej klasy B. Czy dobrze to wyczuwam?
5: Tak, ja jestem jednym z tych obecnie mężczyzn, którzy wychowali się m.in. na grze Return to Castle Wolfenstein. Pamiętasz tą grę?
3: Tak.
5: Strzelało się wówczas do nazistów i ich różnych dziwnych projektów takich futurystycznych.
3: Tak.
5: Ja gdzieś chyba dorastałem na tej grze i ona weszła we mnie tak głęboko, że fascynuje mnie do dzisiaj ten sposób rozrywki. W związku z tym miałem też różnego rodzaju doświadczenia, tak jak mówisz, z historią i z rekonstrukcją czy inscenizacją historyczną. Byłem związany długo z firmą Arado, która organizowała wówczas jedną z największych rekonstrukcji XX wieku wydarzeń II wojny światowej w Polsce. No i gdzieś tak przesiąkłem tym wszystkim i stwierdziłem, że fajnie by było zrobić coś zupełnie odjechanego. Co też, ja też zawodowo zajmuję się promocją, PR-em, reklamą i też chciałem ten produkt, ten projekt wypromować w bardzo nietuzinkowy sposób. I dla mnie Anima Paranormal jest przede wszystkim fajnym przedsięwzięciem promocyjnym, takim case'em, bo w trakcie pierwszego spektaklu on był promowany w bardzo nieoczywisty sposób. Udało nam się świadomie wkręcać opinię publiczną Kotliny Jeleniogórskiej, zwłaszcza okolic Kowar, tamtych stron, że coś paranormalnego dzieje się w lasach, tamtych lasach. I to było tak wszystko ukartowane, że mam wrażenie, że ludzie w to, jeśli nie zaczęli wierzyć, bo raczej nie zaczęli, to tyle, że na pewno o tym mocno rozmawiali. I te bilety wtedy nam się rozeszły bardzo szybko na to przedsięwzięcie, co pokazuje skuteczności takich nietuzinkowych rozwiązań reklamowych, jak na przykład to, że to był czas, kiedy serwisy, na przykład na Facebooku zaczęły raczkować inicjatywy typu Spotted. Wtedy akurat opublikowaliśmy w dużym uproszczeniu, w skrócie mówiąc, na Spotted na terenie wszystkich okolic Kowar, także Kamiennej Góry czy Jeleniej Góry, publikowaliśmy pytania na zasadzie, co tam się dzieje takiego dziwnego w lasach pod Kowarami, gdzie wojskowych można spotkać, jacyś specjalsi tam chodzą, o co chodzi, a w komentarzach oczywiście nasz podstawiony człowiek zrzucał zdjęcie zrobione taką naprawdę bardzo kiepską kamerą, czy jakimś kiepskim starym fotoaparatem, gdzie naprawdę ktoś tam stoi w tych Kowarach i widać w tle jakiś charakterystyczny kowarski budynek.
3: Czyli taki found footage, jak w Blair Witch Project.
5: Tak,
3: kiedyś.
5: Tak, dokładnie. Do tego tam jeszcze stosowaliśmy takie nietuzinkowe rozwiązanie, że jak na przykład dogadałem się z niektórymi salonami fryzjerskimi, no a salon fryzjerski jest chyba najlepszym miejscem, źródłem plotek miejskich.
3: Jeszcze taksówki.
5: Jeszcze taksówki, tak. No i oni i te panie uprzejme i też serdecznie pozdrawiam. Nie mogę mówić, o które chodzi, bo to było wszystko takie...
3: No wszystko jest ściśle tajne.
5: Ściśle tajne, dokładnie. One na przykład obcinając swoich klientów, słyszałem, co tam pani się dzieje, tam koło tej kopalni, wolność starej, jakieś tam paranormalne rzeczy, panie, jakieś wojskowi i w ogóle.
3: Marketing szeptany wykorzystany jak najbardziej.
5: Myślę, że no, promocji anime paranormal można by było stworzyć ciekawą pracę dla studentów, którzy zajmują się taką dziedziną nauki marketingu. No i w ten sposób wypromowaliśmy to wydarzenie i udało się stworzyć jakąś taką małą, regionalną markę. Aha, i jeszcze też, no, tak jak wspomniałeś o tej kwestii moich zainteresowań historycznych, faktem jest, że wszystko, co zarówno Anima Paranormal robiła, jak i w zasadzie większość działań pod egidą naszej agencji Sudety Pro, to są działania, które opierają się na jakichś kwestiach historycznych, na jakichś nawiązaniach do historii, do różnych działań takich, żeby je też promować.
3: Czyli tak trochę miksujecie tą historię.
5: Myślę, że dajemy ją w bardzo ciekawej formie, takiej nieoczywistej i to jestem bardzo dumny z tego. No bo wszystko zaczęło się w Kowarach w anime Paranormal od kopalni, dawnej kopalni Urano, a więc radziecki program nuklearny, bardzo ciekawe zjawisko.
3: No to działa na wyobraźnię niesamowicie.
5: Tak. Samo określenie my wtedy wprowadziliśmy do dyskursu tego wydarzenia i wydaje mi się, że nawet troszeczkę to przeniknęło później do innych przedsięwzięć. Takie określenie w ramach radzieckiego programu nuklearnego. I jak ktoś nie orientuje się na przykład w sudeckiej historii, ktoś na przykład mówiąc to komuś z centralnej Polski, no to ktoś robi wow na samo takie sformułowanie. Więc to są też takie chwyty nomenklatury, chwyty słowne, które też fajnie eksponować w ramach tej promocji tego wydarzenia. W każdym razie wracając jeszcze do kwestii historycznych, kwestia uranu. Natomiast później też w trzeciej części, na przykład anime Paranormal, bazowaliśmy trochę na też spuściźnie słowiańskiej naszych terenów, ponieważ nawiązując do terenów prawdopodobnych osad słowiańskich poszczególnych różnych ludów słowiańskich tutaj na terenie Śląska. Też zbudowaliśmy tą narrację marketingową w oparciu o to, co przekazy historyczne mówią na temat tego, jakie, gdzie były te ludy. Ślężanie, Dziadoszanie i podobne inne tego typu ludy.
3: Twoje pomysły marketingowe ich raczej chyba nie można traktować tak stricte jako jakiegoś źródła historycznego, ale na pewno można jako coś, co pobudza do przeglądania historii, do zagłębiania się w niej przez rozrywkę.
5: Żyjemy w systemie edukacji takim, który wymusza na nas naukę historii. Natomiast myślę, że wiele razy udało nam się udowadniać, że historię można ciekawie zainteresować, można rzucić haczyk i ktoś go połknie, a potem jeżeli na przykład wróci do domu i siądzie do książki i przeczyta chociaż kawałek tej książki i bardziej się zorientuje w tej historii, to dla mnie to jest fantastyczny sukces.
3: Przejdźmy do kolejnego projektu, który wymyśliłeś, czyli wspomniana operacja Poltergeist. Na początku może tak od podstaw, jakie potwory znajdziemy na tej wystawie i skąd się na niej wzięły?
5: To są potwory, które wybraliśmy z grona wielu, około 50 czy 60 nawet różnych postaci, które spisali dla nas regionaliści tutejsi, między innymi Jarosław Szczyżowski czy Robert Główczyk. Poprosiliśmy
3: ich o to. Czyli współpracujecie ze specjalistami z tej dziedziny.
5: Tak, to był początek w zasadzie, ponieważ oni na naszą prośbę wypisali nam różne takie charakterystyczne postacie, które gdzieś tam tkwią.
3: Co to za postacie w Sudetach? Na pewno Karkonosz.
5: Tak, oczywiście. Tutaj na przykład, jeśli chodzi o mitologię słowiańską, to chociażby Flins, to była taka postać, która według pewnych wierzeń miała wskrzeszać na przykład. U nas akurat jest on przedstawiony w takiej formie, że nie ma gałek ocznych, a to dlatego, że jest taka wersja tej legendy z nim związanej, że on wskrzeszał na przykład także ludzi złych i żeby nie rozprzestrzeniać tego zła, nie mógł na nie patrzeć. W związku z tym stworzono jego wizerunki na początku XX wieku jako kogoś, kto nie widzi tego, co wskrzesza. Flins, w Karkonoszach mamy na przykład z Karkonoszy i z Gór Izerskich mamy elfy ludojady.
3: O kurczę.
5: Tak, to można by powiedzieć, że to są takie... To w ogóle ciekawe zjawisko, bo często się mówi, przynajmniej w takim dyskursie europejskim, że gdyby nie Tolkien, to w ogóle by elfów nie było, bo on je rozpromował.
3: Zgadza się.
5: My się z tym nie zgadzamy i myślę, że mieszkańcy regionu sudeckiego zdecydowanie mogą się z tym nie zgadzać, dlatego że jak zajrzymy do legend regionu sudeckiego, to elfy występowały tam i gdyby Tolkiena nie było, to one by były i miałyby się świetnie.
3: A są podobne do tych elfów, które... których czytamy w tych legendach ze Śródziemia?
5: To jest spójne, generalnie honorowe dość mocno istoty, świetni wojownicy, zazwyczaj obrońcy natury i jako tacy się przedstawiają w Sudetach Środkowych, generalnie rzecz biorąc, bo też nie da się zazwyczaj się nie da precyzyjnie określić, jaka postać skąd konkretnie występuje, dlatego że na przykład mamy kobolda, który jest władcą, takim obrońcą, skrzatem, który wchodzi w podziemia i występował on zarówno w Górach Izerskich, jak i w regionie tam, gdzie są Ziębice czy Strzelin, więc to zupełnie inna strona naszej ojczyzny małej. Więc wracając do elfów, elfy ludojady akurat no to takie postacie, które można określić dzisiaj walczącymi ekologami, takimi bezkompromisowymi. Zresztą jak sama nazwa wskazuje, elf ludojad, tak? Nie patyczkował się, jeżeli na przykład grupa drwali szła do lasu, karczowała las, no to pojawiała się taka horda elfów ludojadów i rozprawiała się z takimi, a pewna niemiecka legenda, wersja tej legendy głosi, że potem szczątki swoich ofiar, tych na przykład drwali, wieszali sobie w formie naszyjników na szyi.
3: Czyli coś jak elf u Sapkowskiego.
5: To pamiętajmy o tym, że każdy wielki autor posiłkuje się legendami i różnego rodzaju mitologią związaną ze swoją ojczyzną.
3: No, na przykład remiksujemy teksty kultury nieustannie.
5: Dokładnie. Tolkien przecież bazuje bardzo mocno, bazował na, chociaż był świetnym lingwistą, totalnym, wielkim znawcą kultury, różnych kultur, to bazował przede wszystkim na Irlandiach i Irlandii, na tamtych stronach, na tamtych legendach.
3: Zgadza się.
5: Sapkowski, no bazował, czerpał oczywiście słowiańskich legendach, więc to też jest fajne, że mamy dzisiaj Wiedźmina, który jest znany na całym świecie, jest naszą kulturalną dumą narodową, a ludzie, którzy poznają go w innych zakątkach świata czy Europy, tak naprawdę analizują częściowo naszą słowiańską spuściznę. To jest fantastyczne. Jesteśmy z tego dumni.
3: Czy tam też jest Dracula? Nie ma Drakuli, bo pamiętam, że wampir chyba się pojawił
5: jest
3: i to
5: wampir,
3: mnie zastanowiło,
5: ale nie
3: bo to
5: z Drakulą.
3: Już...
5: Tak.
3: Właśnie.
5: Dracula to przede wszystkim
3: Rumunia.
5: Tak. Natomiast jeśli chodzi o wampiry, o jako rasę wampir, no to wampiry były spotykane w zasadzie w całej Europie i wampiry urosły do takiego kultu, że często się zrzucało winę na przykład jak coś się złego działo w regionie, w okolicy, to zrzucano winę na wampiry. Pewnie wampiry to zrobiły. I przykładem takiej sytuacji jest Rybnica Leśna koło Wałbrzycha. Pomiędzy Wałbrzychem a Mieroszowem znajduje się taka mała miejscowość Rybnica Leśna i tam żył sobie taki Georg Eichner. Normalnie faktyczna, historyczna postać. Mhm. I generalnie jak gość żył, to nie miał już wtedy złej, dobrej renomy. A po swojej śmierci miał jeszcze gorszą, dlatego że ludzie wierzyli, że on wychodzi z grobu, że stał się właśnie wampirem.
3: To jak generalnie... hrabia Dracula, bardzo, bardzo
5: tak,
3: podobnie.
5: Tak, tak, bo to była taka fala jakby analogicznych wierzeń na terenie całej Europy.
3: Nie lubimy typa, to mu zrobimy legendę.
5: To zrobimy z niego wampira. No i akurat sam Maksymilian, i to jest historyczny fakt, to jest niesamowite, że tutaj mówimy o tym, że co prawda nauka, historia nie potwierdza istnienie wampira, ale potwierdza walkę z tym wampirem. I w tym wypadku Maksymilian von Hochberg, to był chyba XVII wiek, jeśli dobrze pamiętam, wziął udział w rytuale zabijania wampira Georga Eichnera. Więc i to są fakty historyczne, także to jest niesamowite, że naprawdę ludzie walczyli z tymi wampirami. A więc tak, w naszej galerii Poltergeist znajduje się wampir, tylko że akurat jest to wampir z Rybnicy Leśnej. Bardzo dużo materiałów na ten temat powstało już, choć jest to mimo wszystko dość raczej niszowy temat, więc jeżeli ktoś się interesuje wampirami w Sudetach, to zachęcam zarówno do przyjścia do galerii z Poltergeist, ale także po prostu do wygooglowania wampir z Rybnicy Leśnej. Fantastyczna historia.
3: W jaki sposób te potwory były tworzone? Bo w ich wyborze pomagali regionaliści, którzy przeglądali dla was podania, lokalne legendy związane z Sudetami.
5: To był dość długi proces i regionaliści, o których wspominałeś, byli takim pierwszym krokiem tego całego procesu. Oni wypisali dla nas propozycje wielu różnych postaci. Potem my wspólnie z koordynatorką pracy nad tą wystawą, panią Ewą Bryniarską, siedliśmy do stołu i zaczęliśmy analizować każdą postać, mniej więcej jaka historia za nią stoi i jak mniej więcej będzie można ją wykonać, aczkolwiek o wykonaniu to jeszcze osobno powiem, bo to też był dość spory, ciekawy proces. Mhm. I wybraliśmy z grona tych chyba 50 łącznie różnych postaci, i to tak z całego polskiego regionu sudeckiego, od powiedzmy z Zgorzelca do Złotego Stoku nawet, przez Jelenią Górę czy Wałbrzych, i wybraliśmy 15, a potem zaczęliśmy analizować dokładnie wszystkie dostępne podania o tych 15 legendach. Czyli są różne wersje danej legendy i tak naprawdę nikt nie ma monopolu, to trzeba jasno powiedzieć, nikt nie ma monopolu naprawdę, jaka jest jedyna główna wersja danej legendy. W danym momencie najbardziej popularna jest taka wersja legendy, to na przykład był wynik tego, że na początku XX wieku albo XXI wieku, nawet jeszcze niedawno, ktoś po prostu spisał daną wersję legendy i ona została rozpromowana w ten sposób. Mhm. Natomiast my analizowaliśmy wszystkie wersje, nawet takie wersje legend, które nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski. Te są szczególnie ciekawe, bo one na przykład pokazują, że dana legenda była zupełnie inna niż...
3: Czyli to pewnie czeskie i niemieckie legendy.
5: Tak, ale głównie akurat niemieckie. Mhm. Te niemieckie źródła były bardziej dostępne, prościej było do nich dotrzeć. A w zasadzie to czeskie w dużej mierze bazowały na niemieckich, co ciekawe. Albo były po prostu w języku, nawet choćby to było to czeskie wydanie, no to ewidentnie bazowało na źródłach niemieckich. Bo tak naprawdę legendy zaczęto spisywać w XX wieku dopiero. Na początku XX wieku były takie pierwsze prawdziwe próby, żeby spisywać te wszelkie opowieści. Co prawda wcześniej się wiele działo, ale jakby takie epicentrum działań tych, to XX wiek. To byli autorzy, którzy zajmowali się przewodnikami turystycznymi, czy faktycznie jakimiś publikacjami historycznymi, czyli bardziej w tą stronę.
3: Czyli taki naukowy aspekt.
5: Tak, ale na przykład znaleźliśmy też, jako ciekawostkę powiem, taki przekaz, gdzie ktoś dostał, to w początek XX wieku, także już nie żyje, ale dostał zlecenie na zrobienie przewodnika z legendami. I potem w jakimś wywiadzie, w jakiejś gazecie mówił wprost, że część z legendy musiał wymyślić, bo nie znalazł żadnych źródeł. Więc to, co my dzisiaj wiemy, to czasem jest po prostu wyobraźnia ludzi, którzy 100 lat temu to spisywali. Dlatego staraliśmy się, robiąc tą wystawę, sięgnąć do jak najstarszych źródeł. bo one według nas oddają najbardziej to, co stoi za daną legendą. No i kluczowe jest to przede wszystkim, że jak mieliśmy na przykład 10 wersji danej legendy, to wyciągaliśmy opisy tych postaci konkretnych z tych legend. Czasem to było jedno zdanie, a czasem nawet cały akapit. I wprowadzaliśmy to do sztucznej inteligencji, wszystkie te opisy, z poleceniem, aby wykreowała nam najbardziej prawdopodobną, jak tą taką hybrydę, najbardziej prawdopodobny wizerunek tej postaci.
3: Czyli taką wypadkową z podań.
5: Tak, aha. Tak. Więc jeżeli na przykład wampir Georg Eichner kiedykolwiek żył, istniał jako wampir, no to wyglądałby tak. Albo jeśli Gelf Ludojad i tak dalej. No w ten sposób można było. Więc jeżeli, szanowni państwo, będziecie w galerii Poltergeist, to staniecie w oko z najbardziej prawdopodobnym wizerunkiem danej postaci z Sudetów, z legend sudeckich. No i tutaj akurat AI, czyli to, co jest teraz bardzo modne, sztuczna inteligencja, bardzo duży, bardzo ważnym elementem tego procesu produkcji tych postaci była, no bo ona nam stworzyła ten wizerunek. Podejrzewam, że rysownik żaden raczej nie stworzyłby aż tak, powiedzmy, statystycznej hybrydy. No i wtedy na samym końcu...
3: Co jest ciekawe, legendy są też formą takiej zbiorowej świadomości. Te opisy przekazywane ustnie, no to było pewnie połączenie różnych wyobrażeń danego stwora.
5: Tak, to dany wizerunek nie tylko ze względu na sztuczną inteligencję, ale też w ogóle na te przekazy pisane, to jest... coś, co myślę, że socjolodzy mogliby analizować, prawda? To jest takie zjawisko socjologiczne, tak jak mówisz, bo to jest wynik wielu, wielu podań, czasem i pokoleń, przekazywania sobie czegoś z pokoleń na pokolenie. Więc w gruncie rzeczy ja osobiście, szanowni państwo, przez 7 albo 8 lat zajmowałem się tylko XX wiekiem i II wojną światową, tajemnicami i innymi złotymi pociągami. O tyle teraz zafascynowałem się czymś takim, co jest bardziej nasze, bo jest czasem nawet i spuścizną słowiańską. I jest to naprawdę bardzo ciekawe i takie inspirujące. I jeszcze jak się czasem, o tym chętnie też mogę powiedzieć zaraz, jak się na przykład czasem jest świadomym tego, że dana legenda na przykład miała ogromny wpływ na pewne aspekty popkulturalne, z którymi dzisiaj spotykamy się na co dzień, to jest już w ogóle fantastyczne. A na przykład takim przykładem, skoro już mnie zapytałeś o ten przykład, załóżmy, że mnie zapytałeś, ale ja chętnie powiem, ponieważ w Zamkowicach Śląskich niektórzy oczywiście krytykują taką hipotezę, ale ja jestem delikatnie umiarkowanie sceptyczny, ponieważ w Zamkowicach Śląskich w XVII wieku była makabryczna opowieść o grabarzach, którzy mieli rozprzestrzeniać chorobę, wysypując zarażony proszek na klamki i na progi domów po to, żeby więcej ludzi zaczęło chorować, żeby więcej ludzi ostatecznie umierało, a żeby oni więcej zarabiali jako grabarze.
3: No jak dwudziestowieczni łowcy skór z Łodzi, więc tutaj tak. Absolutnie jest to coś prawdopodobnego.
5: I to jest akurat fakt historyczny i mówi się, że autorka powieści o Frankensteinie, pani Shelley, swego czasu przybywała na Śląsku i mogła wiedzieć o tych wydarzeniach i się zainspirować, tworząc swojego Frankensteina. Co więcej, Ząbkowice Śląskie do 1945 roku, tak jak Jelenia Góra to Hirschberg, tak Ząbkowice Śląskie to Frankenstein. Także ciekawostka. No i jeżeli faktycznie pani Shelley zainspirowała się choć trochę Ząbkowicami Śląskimi i tamtymi wydarzeniami, tworząc swojego Frankensteina, no to się okazuje, że ta postać, która jest kultową postacią światowej popkultury, czyli Frankenstein, pochodzi częściowo ze Śląska, z naszych terenów, tutaj stąd. Więc to są czasem niesamowite opowieści, które mają faktycznie genezę tu lokalnie, a się okazuje, że są zjawiskiem światowym.
3: Frankensteina też znajdziemy na wystawie?
5: Tak, jak najbardziej. Trochę pochylony jest, bo jego korpus troszkę nam się skrzywił, ale zmęczony może po prostu.
3: Jakaś historia się z tym wiąże?
5: Taka bardziej prozaiczna. Każdy potwór stoi w swoim sarkofagu, czyli po prostu gablocie takiej, która go oświetla i zabezpiecza. No i akurat nasi przyjaciele, którzy spowali te sarkofagi, nie wzięli pod uwagę tego, że podstawa sarkofagu powinna być raczej prosta, a nie mieć jednej poprzecznej środkowej belki, która po prostu powoduje, że każda postać trochę krzywo stoi. Rozumiem. Więc musimy kombinować, żeby je bardziej stabilizować i akurat Frankenstein jeszcze czeka na tą swoją stabilizację.
3: Może on tam po prostu próbuje się wydostać i tego nie zauważyliście.
5: A to powiem inną a propos anegdotę.
3: Bardzo proszę.
5: Elf Ludojat jest delikatnie pochylony, bo jego postawa ma symbolizować to, że oddaje pokłon osobie, która na niego patrzy, bo dopóki ten ktoś, ten kto na niego patrzy, nie niszczy natury, no to Elf Ludojat jest dla niego honorowy i kulturalny.
3: Zwiedzanie wystawy w Kamiennej Górze, ono też nawiązuje do tradycji, które już zapoczątkowałeś przy okazji Anime Paranormal, czyli tam jest jeszcze ktoś, tam jest szalona postać, która tworzy tą narrację miejsca.
5: Tak, bo galeria jest zbudowana i utrzymana w konwencji takiej, jakby to było laboratorium. Dlatego też postacie są w sarkofagach, według narracji marketingowej one są zahibernowane i przewodnik, zwłaszcza w takich dniach, kiedy jest większy ruch turystyczny, wdraża się w wciela się w rolę takiego naukowca, który dba o bezpieczeństwo zahibernowanych postaci. A jak są na przykład takie dni mocno turystyczne, to też jest tam dwóch żołnierzy wojskowych Anime Paranormal, którzy w razie czego interweniują, gdyby któryś z potworów, którego w danym momencie nie widać, się poruszył, no to oni biegną i reagują. A mamy też na przykład w planach, dwa stroje są takie, że będziemy mieli identyczną kopię, żeby ubrać kogoś w ten kostium. Dzięki czemu na przykład jak będziemy mieli nocne zwiedzanie, czy interaktywne, jakaś bardziej interaktywna forma niż zwykle, to będziemy przebierali jednego aktora mniej więcej takiego wzrostu jak ten manekin, który jest w sarkofagu, i jak ludzie przestaną widzieć ten sarkofag z potworem, który przed chwilą widzieli jako zahibernowaną postać, tak nagle ona wyjdzie, ta postać już jako aktor ubrany w ten sam kostium, który przed chwilą widziano w sarkofagu. I to pewnie doda takiej trochę zgrozy większej tej wystawie, bo na razie ona jest statyczna. Musimy też pamiętać o tym, że dzieci też zwiedzają tą wystawę i nie możemy za bardzo pójść w jakąś za bardzo odjechaną, skrajną stronę, no bo raz, że dzieci nie będą mogły tam wchodzić, a dwa, że potem będziemy mieli, jak już wejdą ewentualnie na sumieniu, jakieś traumy, bo to jednak jest dość straszna
3: albo
5: wystawa.
3: Albo opłaty za psychoterapię wieloletnią.
5: Tak, więc raczej staramy się tego uniknąć. No i w każdym razie wystawa w tej chwili nie jest dynamiczna, jest statyczna. Same wizerunki są dość straszne, nie wszędzie, ale dość strasznie, ale też pokazujemy po prostu opiekunom czy rodzicom zdjęcia przed decyzją o wejściu do galerii lub nie, i na własną odpowiedzialność rodzice decydują, czy ten wizerunek, który właśnie widzą na zdjęciu, jest wystarczający, żeby ich dziecko mogło to zobaczyć.
3: I tutaj chyba postawimy kropkę. Krzyśku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za odwiedziny, za ciekawą rozmowę. Państwa chciałbym bardzo gorąco zaprosić do Kamiennej Góry, gdzie możecie wziąć udział w operacji Poltergeist, gdzie czeka na Was kilkanaście potworów wzorowanych na sudeckich wierzeniach, mitach, legendach i podaniach przygotowanych przez regionalistów, historyków, ale także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Miejsce z pewnością cały czas będzie się zmieniać, będzie się rozwijać, tak więc nowe atrakcje będą przygotowywane, a tymczasem też bardzo gorąco zachęcam do tego, aby interesować się tym, co kiedyś działo się w Sudetach. A ja tylko jeszcze przypomnę, że moim i Państwa gościem był Krzysztof Wojtas, miłośnik historii, ale także odjechanych opowieści, legend, no i animowania troszeczkę tych legend w takiej współczesnej formie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również za zaproszenie.
3: Oczywiście zapraszamy do Kamiennej Góry. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.